0: 2 Opole. Opole.
1: W poszukiwaniu szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Dorota Sen, dzień dobry. Jak się spało, a jak wstawało? Gdy słońce śpi za chmurami, my już wiemy, gdzie jest słońce, kiedy śpi. Właśnie tam, ale deszczu nie przyniosą ani dziś, ani w weekend. Opolskie termometry pokażą znów 24 stopnie. Ale tyle to za kilka godzin, więc znów ciepły ciuch też potrzebny. Ciepłych poranków w prognozach już brak. Wiecie, że będzie gorzej, więc mimo, że roboczy, to jednak dobry dzień.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący uzależnioli od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Co teraz czeka kierowców, o tym Michał Skolimowski.
7: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
8: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
7: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
9: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
7: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Sześć osób trafiło do aresztu, to w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. Dwie z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
10: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
6: Grupa wystawiła też dokumenty ułatwiające legalizację pobytu w Polsce co najmniej 200 cudzoziemcom, między innymi z Rosji. Trwa policyjna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Ze względów bezpieczeństwa jest to ważne, zwłaszcza teraz, kiedy dzień jest coraz krótszy, mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie.
11: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby. Przypominamy o obowiązujących zasadach. Na terenie niezabudowanym po zmroku mamy obowiązek noszenia odblasków, jeżeli jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
6: Za brak odblasków po zmroku można dostać nawet 500 zł mandatu.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
6: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie wygrał i awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Thiena 5-7, 6-3, 6-4 i zagra w 1/8 finału.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Na początku myślałem, że wygrałeś życie, ale teraz jakby...
13: Przegrałem życie.
12: Wiem, że trochę przegrałeś życie. No wczoraj była wypłata, pochwalcie państwo, co zrobiłeś.
13: Tak, tak, znaczy nie, no ja nie mam zwyczaju akurat chwalić się drogimi podróżami, ale rzeczywiście tak, wczoraj wróciłem ze stacji benzynowej.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
13: A dziś się dowiaduję, że ta sama wycieczka last minute przeceniona.
12: Nie mogłeś do last minute poczekać. Już w weekend przecenione wszystkie, wiesz, jedzenia byś za to miał, chłopie.
13: Tak to jest, widzicie. Zawsze czekajcie z tankowaniem do weekendu.
12: 3 po 6. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: A może na grzyby?
1: A może na ryby? Ale to ryby nie teraz. Nie. Ale rzeczywiście,
2: słuchajcie, rozmawiałem ostatnio z kimś o tym, że znowu nas świerzbi w nosie. Coś alergicznie.
1: Że coś pyli.
2: I właśnie to może nie chodzi o to, że pyli, tylko że faktycznie wszędzie jest wysyp grzybów. Nie to, że tylko w lasach roszczą, tylko są te mikrogrzyby też gdzieś na korach drzew, na krzakach.
1: No jesień, moja droga, pogoda ładna, to i grzyby wyskakują jak po deszczu. A ja się tak zastanawiałem, bo mój szwagier na przykład uwielbia jeździć na grzyby.
2: No.
1: Ja się później dowiaduję, że wiesz, zajeżdżam na przykład czasami do niego, prawda, a on już tutaj tego w pełnym rynsztunku. Pytam się, gdzie idziesz, szwagier? Pewnie idziesz, nie wiem, papę na dach montować, nie? On mówi, nie, z grzybów wróciłem, zobacz, ile koźlaków, czy tam maślaków, czy czego tamkolwiek licho nie przyniesie z lasu, przyniósł. Do tego moi rodzice na przykład. No. Ostatnio też się dowiedziałam, że oni z rana na grzyby.
2: A, nie, że tego, no, na grzyby. Tylko bardziej
1: tylko
2: na grzyby.
1: Od razu do lasu. Okay, no. Tak więc, moi drodzy, nie wierzę, że nie słuchają nas jacyś grzybiarze.
2: Ale my osobiście musimy się przyznać. My trochę nie pojmujemy fenomenu chodzenia na grzyby.
1: To jest pierwsza sprawa. Co jest fajnego w chodzeniu na grzyby, to jest pierwsza
2: sprawa.
1: Znaczy,
2: ci, co chodzą na grzyby, to pewnie wiedzą.
1: No to proszę mi wytłumaczyć tutaj. A druga sprawa jest taka, że ci, co chodzą na grzyby, to niech mnie sprzedadzą jakieś... No nie wiem, fajne patenty na znalezienie grzyba. Czy to się trzeba schylać cały czas, żeby dobrego grzyba znaleźć? Czy wystarczy nóżką pogrzebać między tymi listkami, żeby
2: jakiegoś
1: grzyba znaleźć?
2: Czy trzeba znać las jak swoją kieszeń?
1: Tak. Czy trzeba drzewo obejść z prawej czy z lewej strony, żeby fajnego grzyba znaleźć? Tak.
2: I ogólnie jakbyście zdradzili, gdzie i jakie zbiory, to już by było najmilej. Będziemy milsi dzisiaj dla innych grzybiarzy, tak?
1: 726-826-826. Albo Messenger. Można pisać, można nagrywać głosóweczki, ale przede wszystkim oczywiście można zadzwonić do nas i porozmawiać z dwoma miłymi panami, którzy o grzybach nic nie wiedzą.
2: Gdzie i jakie zbiory? O.

0: Kto się tak kiwa w lewo i w prawo i bung, bung, bung. Dobrze, 18 minut po godzinie 6. Ja wiedziałem, że o tej porze to nie śpią albo grzybiarze, albo mleczarze. Ale dzisiaj o grzybach rozmawiamy, a nie o mleku.
1: Tak.
0: No, więc czekamy na te wasze telefony, na 7268-268-26
1: i na Messengerze. Jest głosóweczka, gdzie i jakie zbiory?
2: Śniło mi się, że byłam w lesie i zbierałam grzyby.
0: No.
2: Rano, w momencie się szybko podniosłam, poleciałam na rynek, bo mówię, no cholera, ja nie byłam na tych grzybach, więc trzeba je będzie kupić. A tam są po 30-40 zł za kilogram. Normalnie mózg staje w poprzek.
1: Okej.
2: Okay. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Czyli jakby dowiedzieliśmy się z tej głosóweczki, gdzie nie chodzić na grzyby.
0: Na bazar, nie
1: na
0: chodzimy
1: bazar. Na bazar się nie opłaca.
0: Tak, ale do lasu już można.
1: Albo
0: i
1: można też śnić.
0: Śnić o grzybach?
1: Tam jest za darmo.
0: Ciekawe, czy, a ciekawe, ciekawe, o czym nasza słuchaczka kochana śniła. Czy o kurkach, czy o maślaczkach, czy o szatanach.
1: A, to mógłby być albo piękny sen, albo koszmar. Zupełny koszmar.
0: 7268-268-26. Gdzie na grzyby i jakie macie patenty na to, żeby dobrego grzyba przynieść do domu? Dajcie znać.
1: Palcie się też zbiorami. SK2. Pamiętam, w tamtym roku zdjęcia wysyłali do radia. Jeden gość wysłał zdjęcie
0: swojego grzyba.
1: Tak, znaczy grzybów nawet.
0: Nawet grzybów.
1: Cały
0: kosz?
1: Liczbę nogi, cały bagażnik. To było pod sufit zapchane wszystko było.
0: Nie mów, że tirem jechał.

0: Budka.
1: Budka, może pod budką coś da się znaleźć. Budka suflera na antenie Radia SK 2, 26 minut po 6. Do tych grzybów wrócimy jeszcze, spokojnie, bo się odzywacie się, grzybiarze, dziękujemy.
0: Pod budkami to kiedyś tulipany leżały tylko. Natomiast, moi drodzy, teraz Czechy, a w Czechach policja zatrzymała nielegalne transporty mięsa. Tak jest.
1: Też do jedzenia coś.
0: I to nie byle, ale to nie było byle jakie mięso, absolutnie nie. To jest ponad 600 kilogramów mięsa do kebabów.
1: Ale czemu zatrzymali?
0: No bo przewozili w samochodzie, który nie miał ani żadnej lodówki, ani żadnej klimatyzacji. To wszystko, wiesz, powoli zaczynało śmierdzić. Do tego te jogurty, z których się sosy robiły. No wszystko było nieświeże.
1: Czyli podwozie było złe i podwozie też było złe.
0: No i takie mięso do kebabów nakryli policjanci w Czechach i nie będzie kebabów w Czechach śmierdzących.
1: Czyli mówiąc po kebabowemu, gruba sprawa, która inaczej.
0: Cienko będzie śpiewał pewnie, tak mi się wydaje. Czyli?
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio. SK2.
3: SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
7: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
8: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
6: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: Kto tak wcześnie wstaje, musi też szybciej się kłaść, w teorii przynajmniej, ale też jak ta wczesna pobudka, to szybciej kawka wiedzie, jak już Opole dojedzie. A dojedzie, tylko zatrzyma się na chwilę na 1 maja i nie Modlińskiej. Na chwilę, bez obaw. Z każdą chwilą cieplej będzie, na razie 11 stopni mamy, ale będą 24 w Opolu. Weekend też będzie pogodny i ciepły. Korzystajcie, bo za kilka dni maksymalna temperatura będzie o 10 stopni niższa.
18: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Już w ten weekend ma być tańsze tankowanie o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiadał, że sfinansuje z tych pieniędzy kolejny pakiet CPN. Włoskie i francuskie ekipy uratowały dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. 20-letni wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie budzi niepokoju. To był rekordowo krótki lot. W niespełna 8 godzin kapsuła Dragon z czworgiem astronautów dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dla porównania, w lutym poprzednia załoga potrzebowała na to ponad 30 godzin.

0: Prima Ballerina od Margaret. 38 po 6. Jest sygnał, czyli że trzeba takie stare nagłówki odgrzebać. Trzeba sprawdzić te zaszarzałe gazety, które tu pod stołem się walają. I sprawdzić, czy czegoś...
1: Szeleszczo!
0: Czegoś ciekawego nie ominęliśmy sprzed kilkunastu lat.
2: A to nawet ponad 20 dzisiaj. No. 2 października 2004 roku. WP pisała tak.
0: Mieszkańcy Łodzi okradani z impulsów.
2: Ponad 100 lokatorów bloku przy ulicy Leczniczej 17 otrzymało zawyżone rachunki telefoniczne za wakacyjne miesiące.
0: Według Telekomunikacji Polskiej wszyscy dzwonili na numer 0300, aby skorzystać z usługi, dzięki której można doładować konto w telefonie komórkowym na kartę i tym samym mieć więcej minut na rozmowy. Połączenia miały być wykonywane po północy, a mieszkańcy mają za nie zapłacić nawet 3-krotnie wyższe rachunki, ponad 200 zł.
2: Większość mieszkańców to osoby starsze, które mają tańszy pakiet telekomunikacyjny. Twierdzą, że nigdy nie korzystały z tego rodzaju usług. Prawdopodobnie łodzianie padli ofiarą złodziei impulsów telefonicznych, którzy podłączają się do skrzynek TPSA i doładowują w ten sposób konta telefonów komórkowych na kartę.
0: Czyli tak, złodzieje kradli seniorom impulsy. Ale z tego, co słyszymy, wszystkiego nie ukradli, bo jak seniorzy patrzyli na rachunek, to impuls podskoczył.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: do lasu.
1: Panowie, a gdzie indziej bezprawnie tak sobie z nożem możecie pochodzić?
2: No, widzisz?
3: Mam was, grzybiarze. Grzyby to tylko przykrywka, tak? I scyzoryk sam się w kieszeni otwiera. Dobrze, dzisiaj o tych grzybach rozmawiamy sobie.
2: I proszę bardzo, odezwał się nam nożownik Paweł, który z nożem latał po lesie i cały zlew kurków, kurek.
3: Kurek?
2: Kureczków.
3: Kurek?
2: Tak, no to są dwa kurki.
3: Znaczy, w moim zlewie są dwa kurki, od ciepłej, od zimnej. Jak coś. No, ale zobacz, a tu cały zlew, nie,
2: zobacz,
3: naprawdę. Nie wiem, ile
2: elegancki
3: litrów ma ten zlew i my się też na grzybach nie znamy, ale skoro to takie żółtawe, no to chyba to są kurki.
2: Chyba tak.
3: I tutaj Paweł był dość tajemniczy, bo napisał mazurskie lasy, a tego jest w Pierony przecież, więc dokładnej lokalizacji tych kurek nie znamy i nie wiemy co i jak.
2: To odbieramy jeszcze telefon na 726-826-826.
4: No cześć, na z tej strony.
3: Cześć.
4: Ale wyście trafili, aha, bo ja cały tydzień codziennie chodzę na grzyby po pracy. Do tej pory w tym sezonie to 1038 podgrzybków.
3: Jaka precyzja!
4: Wyliczyłam co do jednego, jak?
3: A powiedz, Bożenko, jaka lokalizacja?
4: Nie zdradzę.
3: No weź!
4: Okolica Otwocka.
3: Dobra, to i tak zawężone.
2: No, czyli wiecie, Radom, Rzeszów, Kraśnik, w tych okolicach, no, okolica Otwocka.
3: No, ale ważne, że są, nie? Tak. Ponad 1000, proszę bardzo, w tym sezonie.
2: Nieważne jakie.
3: Ważne jakie, no żeby się nie otruć.
2: Tych
3: nie?
2: Czerwonych nie zbierajcie.
3: Dobra, dzisiaj o grzybach też będziemy rozmawiać, bo przecież będziemy mieli dzisiaj panią Ładochę tak. u nas w programie i czekamy na nią. Powinna za niedługo się pojawić.
2: Dla ciebie Ładocha, dla mnie Daria.
3: No, no dobrze, tak powiedziałem. Tak, no, po prostu.
2: Także inaczej będzie smakowicie już po 7. Przygotujcie swoje kubki.
3: Tak. A tymczasem.
2: Nerwowe?
3: Smakowe. A tymczasem 7 minut pozostało do 7.
2: Komórki, no to.

0: Malinowy. Malinowy król od Urszuli. 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2. 4,5 minuty zostały do 7.
1: Czy w lesie rosną maliny?
0: Rosną.
1: Tak?
0: Dzikie, takie.
1: A, czwa?
0: Nie wiem, nie znam się.
1: Piosenka w temacie w takim razie.
0: Ale nie o tym. Słuchajcie, o tym, że będziemy ściemniać po 7. Nasza zabawa, w której 100 zł do wygrania. Albo ściemnia Jarząbek, albo ściemnia Wajda, albo ściemnia i Jarząbek, i Wajda. To inaczej się nie da.
1: Ja się
0: po prostu trzeba odgadnąć, kto ściemnia.
1: Zastanawiałem się, czy jest w przestrzeni publicznej taki drugi konkurs, gdzie tak łatwo można zgarnąć stówkę na weekend na przykład. Nie ma.
0: Nie ma? Już nie sprawdziłeś to?
1: Nie, no oczywiście, no, że
0: więc
1: sprawdziłem.
0: Więc proszę bardzo, od teraz można się zgłaszać. Pamiętajcie, zgłaszacie się jakąś ściemą, bo my najpierw sprawdzamy, czy wy potraficie ściemniać, bo jak potraficie, to może też potraficie odgadnąć.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Michał Przybyła. 7 stopni pokazują teraz opolskie termometry, także jeśli wychodzicie do pracy, to ciepło się ubierzcie, ale w ciągu dnia zrobi się znacznie cieplej. Maksymalnie mamy dziś notować 24 kreski i przez większość dnia będzie bardzo słonecznie. Weekend zapowiada się równie ładnie. Warto go wykorzystać na maksa, bo od poniedziałku będzie już chłodniej, a na naszych drogach ruch zaczyna się wzmagać i z każdą minutą będzie robiło się coraz tłoczniej.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Od jutra tańsze tankowanie, nawet o złoty 30 na litrze. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szczegóły Michał Skolimowski.
16: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
17: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
16: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
18: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
19: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
16: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
20: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
16: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
15: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
21: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
22: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
21: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mali mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
15: Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
0: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
15: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: SK2 Sport.
15: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. W tej chwili Maja Chwalińska walczy w pierwszej rundzie turnieju China Open. Jej rywalką jest Dajana Jastrębska. To spotkanie już się rozpoczęło, trwa pierwszy set. Na razie prowadzi ukraińska tenisistka.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
23: Macha rękami.
24: No macha.
23: O co ci chodzi?
24: Światowy Dzień Uśmiechu dzisiaj.
23: No to uśmiechnij się.
24: No właśnie, uśmiechnijcie się, brygada. Coś się tak cicho. Halo, pan tam z tyłu. Odwrotnie pan trzyma transparent.
23: Ale jest piątek, już można.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: I co?
24: Nic, graj.
23: Nic, co mam grać?
24: Graj, piękny cyganie. No.
23: Dobrze.

0: Będziemy za chwilę. Ilja Żąbek i Wajda bo Daria nam właśnie SMS-a napisała, że ma dla nas zupę.
1: Jaką?
0: No, grzybową chyba, bo jutro program z grzybami, no to chyba grzybowa. My też dzisiaj o tych grzybach dużo rozmawiamy. Także no czekamy. 11 minut po 7, pamiętajcie, że za chwilę będzie nasza zabawa Ściemnia się. Jeszcze można Ściemą się zgłosić na 726-826-826 albo poprzez Messengera. A tymczasem my dalej przeglądamy internet, bo Polacy za granicą łatwo nie mają.
1: Tak, internet donosi o sytuacji pani Beaty, Polki mieszkającej w USA, która otrzymała rachunek i $11,500 za 5 godzin spędzonych z dzieckiem w szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: I teraz wszyscy musimy przyznać, że jednak co Polska, to Polska, nie?
1: Tak, jednak w Polsce może się i jest tanio, prawda? Ale w USA powiedzą ci, no sorry, takie mamy sorry. SK2

0: Radiu SK2.
1: No i przyszła pora na konkurs, 18 minut po 7. Trzeba by było jakby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy trzecia opcja i Wajda, i Jarząbek.
2: Tak się też może zdarzyć.
1: Dzisiaj Jacek będzie próbował. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, siemanko.
1: Siemanko, Jacek, trafisz, masz stówę, nie trafisz, nie masz stówy.
3: No jasne.
1: Prosta sprawa chyba, nie? Dobra, jasne. Ważne jest to, że po tym, jak skończymy wypowiadać, mądrzyć się na antenie, to masz 3 sekundy, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Dobra?
3: Dobra, no.
1: Przypominam, może być to albo Jarząbek, albo Wajda, albo i Jarząbek, i Wajda. Tak. 3 opcje są. Dobrze, no to zaczynamy.
2: Uwaga.
3: Pierwszy kto mówi?
2: Jarząbek, czyli ja.
3: Dobra.
2: Uwaga. To słuchaj uważnie. Delfiny śpią z jednym otwartym okiem.
1: Teraz mówię ja, czyli Wajda. Krew w ludzkich żyłach, która nie ma kontaktu z tlenem, jest jasno niebieska. Kto ściemnia?
3: Oboje.
1: Dobra.
3: Wajda i Jarząbek.
1: Padło, że oboje, że Wajda i Jarząbek.
2: Nie udało się.
1: Ach, kurczę, pieczone. Albo kurka, bo dzisiaj o grzybach rozmawiamy też. Kurka,
2: tak, ale powiem ci, że w połowie trafiłeś.
1: W połowie trafiłeś, tak. Jak tak, się mówi, oczywiście, że oboje ściemniamy, to zawsze ktoś w połowie trafi.
2: Bo się okazuje, że delfiny rzeczywiście śpią z jednym otwartym okiem. Podczas snu jedna połowa ich mózgów odpoczywa, a druga czuwa, aby kontrolować oddychanie i wypatrywać drapieżników.
1: Czyli chwalisz się, że mówiłeś prawdę. Mhm. A wyszło na jaw, że to Wajda ściemniał, ja ściemniałem, bo ludzka krew jest zawsze czerwona. Ta odtlenowana w żyłach ma po prostu ciemniejszy bordowy kolor, a niebieski kolor naczyń to efekt nie flirtowania, tylko tego drugiego.
2: Filtrowania.
1: Filtrowania światła przez skórę. No dobrze.
2: Dobra.
1: Nauczyliśmy się czegoś nowego. Jacek, nagrody pocieszenia do ciebie, ślicznie dziękujemy. W poniedziałek kolejna ściema, albo może dwie? Ściema.

0: No tak, tak, tak, tak, tak, tak. 24 minuty po 7. Daria, dzień dobry.
1: Ale ty masz fajne słoiki.
2: Dzień dobry. Słuchajcie, ja przyszłam z zupą grzybową, a Artur się w garnituru ubrał.
0: No on wiedział, co go czeka. Pięknie, piękna to jest sprawa. Będziemy chyba się za niedługo zabierać za konsumpcję w takim razie.
1: Z całym szacunkiem, ale ja teraz będę coś czuję, konsumował grzybową z 8 gwiazdkami Michelina.
0: Dobra, brawa dla ciebie. Daria Ładocha z nami.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć, że ja was znam tylko raz, a przez was i to obu naraz jestem niewyspana. Bo to robiłam całą noc.
0: Dziękujemy.
1: Nawet moja żona nie powiedziała mi takiego komplementu.
0: Dobra, słuchajcie, zaraz newsy, a też po newsach będzie PKP, bądźcie blisko.
3: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Michał Przybyła. Na polskich drogach już sporo aut. Zwolnicie m.in. na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej czy Książąt Opolskich. Ciasno też zrobiło się na Budowlanych i Wrocławskiej w kierunku centrum. A w Opolu jeszcze jest dość chłodno. Termometry wskazują teraz 7 stopni. Maksymalnie zobaczymy dziś na nich 24 kreski. Momentami trzeba jednak spodziewać się mocnych podmuchów wiatru, ale przez większość dnia będzie bardzo słonecznie. Weekend zapowiada się równie ładnie.
14: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw na stacjach mogą spaść już w weekend nawet o złoty 30 na litrze, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To pozwoli rządowi na powrót programu CPN. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Erling Haaland pozwał norweskie linie lotnicze. Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania charakterystycznego wyglądu piłkarza w promocji biletów lotniczych w czasie mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny norweskiej gwiazdy futbolu za niezrozumiały i godny ubolewania.

0: Na co cię stać, Jarząbku, teraz? Na mlask, dobrze. Dobra. To jest mlask.
1: W żadnej Café de Paris nie dostaniecie takiej grzybowej.
0: Nie, tylko w Café de Studio Radia SK2 ala pani Daria.
1: Ojej. Dobra.
0: A czekaj, nie włączyłem jej mikrofonu. Przepraszam cię bardzo.
2: A nie, bo ja za nie mówiłam. Mam nadzieję, że to nie będzie akcja znowu sorry za sorry.
0: Teraz mamy trochę inną akcję, bo już odblokowany jest telefon, można dzwonić. To w skrócie tak. To jest PKP. Czyli pozdrów kogoś piątkowo. 726-826-826. My dzisiaj... jemy, a wy pozdrawiacie. Tak, pierwszy telefon, dzień dobry. Słuchamy.
3: Uszanowanie, cześć panowie. Pozdrawiam wszystkich pieszących się do pracy, do szkoły. I tych, co są na wolnych, oraz taką pewną panią, której nie znam, Tomek z Las Palmas, ale tym razem ze Szczecina.
0: O, proszę bardzo.
1: Ale znał panią, której nie znam.
0: No to zawsze wiesz, coś nowego,
1: ładnie,
0: nie?
1: Się to zaczyna.
0: Kolejny telefon, dzień dobry, słuchamy PKP.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ze Stołówki, szczególnie dział warzywny, szefa, który odwozi kasę Indii.
0: Czyli Daria, jesteś pozdrowiona.
2: Dziękuję całego serca.
0: Dobra, następny telefon. O, rozłączył się, ktoś nie doczekał. Kolejny, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
5: Dzień dobry, z tej strony Biala w Łodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Buziaczku,
0: dziękujemy.
1: Kochamy cię.
0: Następny telefon, halo, dzień dobry.
1: Zupko moja.
6: Dzień dobry, ja pozdrawiam moje dzieciaczki, których właśnie wiozę do przedszkola z tyłu, Igorka i Igusie.
1: Czy dzieciaczki najedzone? Śniadanie dostały?
6: Igorek, tak, Iga właśnie w trakcie.
0: Dobrze, a to po wszystkim, słuchajcie uważnie Radia SK2, bo dzisiaj dużo o grzybkach, będzie jutro tak samo i pyszną zupkę na dziś albo jutro będzie można przygotować albo coś innego. Dobra, kolejny telefon, słuchamy.
7: Witam serdecznie, Wojtek z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich konserwatorów z Krakowa i oczywiście moją żoneczkę Patti. Oczywiście dla was również miłego dzionka i wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Następny telefon. Halo, dzień dobry, PKP.
8: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich prowadzących.
0: Dziękuję.
8: Ja tak z tej strony chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków, no nie, bo to był dzień chłopaka.
0: A, zaległy. To jest, jak to się mówi, słuchaj, spóźnione, ale szczere. I tego się trzymajmy. Tu się ktoś nie doczekał. I ostatni telefon na dziś. Słuchamy tu PKP.
9: Dzień dobry. Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Słuchamy, Krzysiu.
9: Chciałbym pozdrowić Anusiu, mojego misia kochanego, którego bardzo kocham. Chociaż pomimo burz i błyskawic, że to ja bardzo, bardzo kocham się. Pozdrawiam was
0: bardzo. Jakim poetą poleciał tym, to był Smykiewicz poeta. Pozdrawiamy
1: no
0: też Antoniego Smykiewicza.
1: Skończyłem miskę grzybowej, skończyły się.
0: I koniec PKP.
10: SK2.
0: Ale wiesz, że ty tą grzybową źle robisz? Ja to siedzę... A, bo ten ma dwie miski, no dobra.

0: No i takie poranki to ja rozumiem, takie piątki to ja rozumiem. W ogóle ile poświęceń, żeby tyle nagotować i takie to jest dobre. Czekaj, muszę cię zobaczyć, monitor muszę przesunąć. Daria Ładocha siedzi naprzeciwko mnie i podgrzałem sobie właśnie. Ty naprawdę całą noc gotowałaś, żebyśmy mogli spróbować tego specjału?
1: No tak, dzień dobry, ponieważ musi być dobry wywar grzybowy, no więc najpierw trzeba grzyby namoczyć, no. Potem trzeba się z nimi zapoznać, popatrzeć na nie. A Jurweda mówi, że nie tylko to, co gotujemy ma znaczenie, ale w jakim jesteśmy nastroju. Także ja bardzo dobrze się nastrajałam do tego, żeby dzisiaj was trochę nakarmić.
0: Specjał, który przygotowała Daria, to jest taki, można powiedzieć, polski

0: się tyle dzieje w tej...
1: jak na grzybach, prawda?
0: Znaczy, tak się mówi, emocje jak na grzybach, a ja bym chciał, żeby w życiu takie emocje były jak w tej zupie grzybowej.
2: Czy trawę cytrynową się je?
1: Nie, nie je się, po prostu dlatego ona jest w takich dużych kawałkach, drogi panie, żeby właśnie ją... I tak samo tych liści się nie je.
2: A, okej, dobra.
0: Dobrze, to słuchajcie, bo tak, jutro masz program o grzybach.
1: Tak.
0: Na, Ładocha na pożarcie, to przypomnijmy, tak się nazywa twój program sobotni. Zachęcamy, bo tam będzie dużo jeszcze... Ty możesz chyba tak samo jak o ziemniakach chyba godzinami o tych grzybach coś czuję mówić.
1: Tak, mogę, ale to jest właśnie paradoks, bo ja nigdy nie byłam na grzybach.
0: No ale masz je skądś.
1: Wystawiam się na woź.
3: Jakie masz źródełko? Źródełko grzybów.
2: Nigdy nie była na grzybach.
0: Nie zdradzisz?
2: Znaczy... Ale jesteś pewna tego, co ja teraz jem?
1: Znaczy, ja się cieszę, że jesteś w garniturze.
0: Dobra, poczekajcie, jak za 2,5 minuty
2: pasowało.
0: Jak za 2,5 minuty się nie odezwiemy, to dzwońcie pod 112. SK2.
2: Chciałem powiedzieć, że chyba innego pana Tadeusza czytaliśmy, bo u niego było na całym 40%.

0: Za dużo gadamy na tej antenie, więc trzeba mięsiste wejście zrobić teraz antenowe Państwa Miasta po 8 726 826 826. Tak się zgłaszamy SMS-owo do naszej zabawy. Na Messengerze, jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia.
1: Ale dzisiaj zgłaszamy się SMS-ami, głosówkami, czy nagrywamy się na sekretarkę?
0: Wszystko. Wszystkie chwyty dzisiaj dozwolone. Jak się zgłaszacie, to dzisiaj, bo mamy o tych grzybach rozmawiamy, ale Daria przyniosła nam nie tylko zupę grzybową, bo jest jeszcze to z kapustka z czym?
2: Kapustka z gorgonzolą i z malinami, ale powiem dlaczego, bo boczku nie było.
0: Mhm. I zamiast boczku maliny?
2: Tak.
0: Okej. Okay. I ty już to, ja Żomku, widzę, że już oblizujesz kąciki warg, więc już zjadłeś to.
1: Smalec to jest dżem ze świni, to mogli zrobić boczek z maliny, no dlaczego by nie? Żyjemy w takich czasach, że wegetarian czy weganie jedzą
0: jak
1: burgery.
0: Jak oceniasz to połączenie?
1: Powiem ci, nigdy bym nie przypuszczał, że malina z kapustą może tak fajnie smakować.
0: No to zróbmy sposób zgłoszenia się do Państw Miast dzisiaj taki.
1: Nietypowe połączenia.
0: Dobra, ale żeby nie było tak łatwo, nietypowe połączenia, grzyby z czym? I proszę, piszcie, dzwońcie, nagrywajcie się.
3: SK2. SK2.
4: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Szczyt komunikacyjny na opolskich drogach. Uważajcie, bo po co się denerwować przed weekendem. Zwolnijcie m.in. na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej, Książąt Opolskich czy na Spychalskiego. Nie najlepiej wygląda też sytuacja na Budowlanych i Wrocławskiej w kierunku centrum. A przed nami piękny, słoneczny i ciepły dzień. Nasze termometry pokażą dziś maksymalnie 24 stopnie, choć teraz jest na nich tylko 8 kresek. Weekend zapowiada się niemal identycznie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Minęła 8, news SK2, Anna Łobocka. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend o złoty 20-30 na litrze.
14: No powraca program CPN, czyli tańsze paliwo.
15: Tak, zgadza się. No jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł. No ale z drugiej strony, no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
13: Z kierowcami na jednej z paliw na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby drapanie w gardle. Michał Skolimowski.
16: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
17: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
16: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
13: Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika. To nim w sierpniu zaorał nową asfaltową drogę. Zdaniem sądu nie wykazano, że traktor jest narzędziem do pracy na roli, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
0: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Tak to czegoś nie będzie.
13: Sąd nie oddał rolnikowi ciągnika, ale uchylił mu dozór policji.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: SK2 Sport.
13: Z Rumunią o pierwszą wygraną wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów w Warszawie. Podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłości Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
20: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
13: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Daria Ładocha cały czas z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Daria, dzień dobry. Ty wiesz, że Jarząbek to jest taki stalker i on zanim
22: przyszłaś to...
21: pierwszy raz do studia, to on już cię przestalkował.
22: Prześledziłem twojego Instagrama.
23: No i co tam się dowiedziałeś?
22: Dowiedziałam się na przykład, że wyznajesz miłość słoniom.
23: O, tak.
22: Tak, i to nas łączy, na przykład.
23: O, tak, pięknie.
22: Bo ja na przykład też bardzo kocham słoninę.
23: Tak.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Ja myślałam, że mówisz o trąbie.
22: Moja słonina nie ma trąby, ale to się dobrze łączy, bo słonina rodzaj żeński z mężczyzną.
21: Słoń męski, wszystko się zgadza.
22: Kobietą, no.

0: Piramida taka tutaj się w studiu zrobiła. Jarząbek już zjadł wszystko chyba, co dało się zjeść. A powiedz, zostawił tej kapusty trochę, czy wszystko zjadł?
1: Zjadł wszystko. To jest tak zwane Mont Everest.
0: Gdzie byłeś? Nie mów, że...
2: A gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: Poczekaj, mikrofon ci włączę.
2: Gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: No właśnie tak myślałem,
1: gdzie
0: że tam byłeś.
1: Król chodzi piechotą chyba.
2: Nie wiem, podwieźli mnie, to nie wiem.
0: Dobrze, dobrze. Wszystko zjedzone, ale naczynia to byś po sobie posprzątał, wiesz?
2: Muszę.
0: No.
2: Nie, poczekaj, dzielimy się. Tak jak w prawdziwym związku. Ja jem, ty zmywasz. No stary, no nie może być inaczej.
1: Ja słyszałam coś innego tutaj było w prawdziwym związku. Jak to się podgrzewa?
0: No właśnie. Przychodzi, nie wiem, jak mikrofalówkę obsłużyć po prostu. Dobra.
2: Cześć. Nie, ja jestem inżynierem, panie inżynierze.
0: Dobrze, dobrze. Pomogłem, było
2: ciepłe. Dziękuję
0: zjedliśmy
2: bardzo.
0: Pięknie. I to wszystko dzięki Darii. Daria, dziękujemy ci bardzo.
1: Bardzo proszę.
0: Pyszne było. I czekamy na więcej jutro. Jutro po... Której? O której?
1: O godzinie 11, sobota. Właśnie. Chciałam powiedzieć, będzie bardzo dużo ciekawostek o grzybach, bo grzyb jest nieoczywisty. Słowo grzyb też może rodzić różne skojarzenia,
0: on
1: prawda?
0: Może być tu i tam.
1: Tak, dokładnie, więc nie wyzywamy tutaj ani ginekologów, ani inżynierów, po prostu zabieramy wszystkich na grzyby.
2: Bardzo. To będzie, przepraszam, będzie bardzo ciekawy program, widzę.
0: Poczekaj, ale to będzie jednak kulinarny program. Musimy doprecyzować.
1: Będzie dużo przepisów, porad, będzie fajnie.
0: Zainteresowanych.
1: I to właśnie pejoratywne słowo. Grzyb też będzie poruszane w tej audycji.
0: Będzie?
1: No bo jak ja bym powiedziała na przykład dzisiaj, Artur jest tak pięknie ubrany, ty stary grzybie, to ty byś się obraził czy nie?
2: To zależy, czy jakim grzybem byś mnie nazwała. Czy muchomorem, czy pieczarką, czy
1: kozakiem.
2: Prawdziwką.
1: No co
2: kozak!
1: Kozakiem!
0: Proszę bardzo. Ale dobra, to jedno takie pytanie. Czy na przykład z grzyba, za narożnika da się zrobić zupę?
1: Ja bym nie... Znaczy, z wszystkiego da się zrobić wszystko. Tutaj jest jednak eskat, mamy tutaj, wierzymy, że spełnione marzenia i never ending story. Natomiast ja bym powiedziała, że te eksperymenty trzeba po prostu sobie dozować.
0: Okej, dobra.
2: Czyli dozujemy jutro.
0: Żeby życie miało smaczek, raz za narożnika, raz koźlaczek.
2: Czy coś tak? Pięknie, żeś to powiedział. Jeszcze pytanie, czy ty będziesz ten program prowadziła w kapeluszu? Jak grzyby, to w kapeluszu.
1: Na drugie mam Kania.
0: Dobrze. Dobra, więcej pewnie będzie jutro. Do tematu grzybów i nie tylko kulinarnych jeszcze dzisiaj wrócimy, bo dzisiaj dużo wokół grzybów i nie tylko. A za chwilę też Państwa miasta. Bądźcie z nami. SK2

0: Ciekawe, jakby ta grzybowa smakowała w Malibu.
1: W Malibu?
0: Ale była mleczko
1: kokosowe. Albo z Malibu.
0: No właśnie mówię,
1: z Malibu.
2: W Malibu. Nie, lepiej w Malibu i z Malibu, no to już szliśmy na całość.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ale wiecie, że jakby się M wylosowało, to już podpowiedzieliście troszeczkę.
0: Że co?
1: No, nie.
0: Co?
1: To nie jest nic geograficznego.
0: A co byś dodał do Malibu, że co?
1: No dobra, nieważne.
0: To trawa, tak?
1: Dobra, nie znam się. Weronika, Agnieszka, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Zagracie o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy to jest jasne?
6: Jasne.
1: Dobrze, Weronika zaczyna.
0: W prawo czy w lewo dla ciebie, Werka?
6: Poproszę w prawo.
1: No prawo, to Daria w prawo.
2: Dobrze.
0: Jak na karuzeli.
1: Bo pamiętajcie, na przykład... Jaka litera?
2: Ha.
1: Ha. Samo H.
2: Samo H.
1: Trudna ortograficzna litera. Samo H. Życzymy bezbłędnie. 20 sekund. Uwaga.
0: Państwo.
6: Hiszpania.
0: Miasto.
6: Hamburg.
0: Znana postać.
6: Homer.
0: Roślina.
6: Hortensja.
0: Kolor.
6: Herbowy.
0: Zawód.
6: Hydraulik.
0: Samochód.
6: Honda.
0: Imię.
6: Henryka.
0: Przedmiot. No, tu już przedmiot nie.
1: Ale dodałaś sobie jedną sylabę, Henryk by było szybciej, uważam. Ale dobra, teraz tak, ja się nie znam. Hortensja przez jakie H się pisze?
0: Sprawdzam. Sprawdzam, no, w ogóle, co to jest. No tak, no bo co, niebieskie coś.
1: Ale hortensja. Przez samo H się pisze.
2: Tak, jest,
1: dobra, okay. A teraz herbowy kolor?
0: Herbowy?
1: Tak, usłyszałem.
6: Tak.
1: Herbowy kolor.
0: Herb
1: to jest herb, nie? Ale herbowy kolor?
0: Herbowy.
1: Jaki to jest kolor, Weronika?
6: Taki bardziej ciemno-niebieski.
1: Ciemno-niebieski, tak? Zgadza się, Jarząbek, bo Jarząbek sprawdza to.
0: Dobra, posłuchaj, zagraj sobie z Agnieszką, a ja będę szukał herbowego koloru.
1: Ale teraz jest tak, Agnieszka, jak herbowy kolor jest coś takiego, to Weronika ma aż 8 punktów, więc w razie czego musisz natrzaskać tych odpowiedzi, dobra? W prawo, w lewo?
6: W lewo.
1: W lewo.
2: O, to drugą ręką lewą będę kręcić.
1: Mocno. Bo pamiętaj, na przykład lewa noga, żeby rozpoznać, to jest tak, gdzie duży palec jest po prawej stronie.
6: Jest po prawej stronie, tak.
1: Tak, to pamiętaj o tym.
2: L.
1: L jak symbol na nauce jazdy, tak?
2: Tak.
1: Litera L. L. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Liban.
1: Miasto.
6: Lublin.
1: Tytuł filmu.
6: Lubi, kocha, szanuje.
1: Imię.
6: Ludwik.
1: Roślina.
6: Lubczyk.
1: Potrawa.
6: Lanek luski.
1: Zawód.
6: Lustrzacz.
1: Samochód.
6: Już. Lamborghini.
1: Dobra, już.
6: Boże.
1: Samochód się nie zaczął. Ale czekaj, zawód co?
6: Lustrzacz.
2: Ale chciałam... to niebezpiecznie do
1: luster. Ale on, czekaj, on produkuje lustra, czy o co chodzi? Lustrzacz?
0: Może ma lustrzycę, nie wiem.
1: Jest lustrzacz?
0: Lustrzacz. Rzadki zawód rzemieślniczy zajmujący się wytwarzaniem, srebrzeniem, podlewaniem, wykańczaniem oraz renowaniem. No jakbym żartował, to bym powiedział te refery kuku. Nie, lustrzacz jest, rzeczywiście.
1: Dobra, ale poczekaj, a lubi, kocha, szanuje, to co to jest? To jest film
6: z Ryanem Goslingiem,
1: dobra,
6: film.
1: Dobra,
2: Ryan
1: nie mam
2: Gosling,
1: pytań.
2: No weź.
1: Nie mam pytań. Dobra, to teraz jest ciekawa sytuacja, aż tutaj Weronika będzie też ciekawa, bo mamy tak. Agnieszka odpowiedziała na 7 punktów, znaczy 7 kategorii poprawnie. Żadnego błędu nie było, więc 7 dla Agnieszki. I teraz, jeśli jest herbowy kolor, wygrywa Weronika.
0: Jest herbaciany kolor. No nie wiem, no bo...
1: No, a szukałeś?
0: I sztuczna mi podpowiada, że no nie ma czegoś takiego jak herbowy. No jak, gdzie jest ten herbowy, no?
2: Ja też poszukam. Musi być jakiś czerwony.
1: Dobra,
2: no.
1: To słuchajcie, werdykt, jak nie ma, no to musimy podjąć decyzję. 7, skoro nie ma herbowego, do 4 wygrywa prezent marzeń Agnieszka!
6: Ale super!
1: Gratulujemy do Weroniki Nagrody Pocieszenia. Lecą od Radia SK2. Dzięki dziewczyny za udział. W poniedziałek wracają Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: marzeniach naszych nam się nie śniło, jakie kolory mogą być.
1: Ludzie piszą oburzeni znowu.
0: Oburzeni znowu
1: tak,
0: piszą.
1: Że ja sprawdzam herbowa, powinno być chabrowy, że tutaj Weronika powiedziała chabrowy.
0: A chabrowy?
2: Przez CH.
0: No właśnie. No, i tak by to nic nie dało. No. Choćbyś był drugi w kulach, to i tak by to nic nie dało. 26 minut po 6, za chwilę najświeższa porcja newsów w SC2. Będzie dzisiaj bitwa dań?
2: Będzie bitwa dań. Mówimy czy nie mówimy?
0: Albo nie mówmy jeszcze. Tak, zdecydowanie.
1: Przygotujcie telefony, zaraz się będziecie bić na antenie.
3: SK2.

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Michał przybyła. Tradycyjnie, jak to bywa o tej porze, większość opolskich ulic jest mocno zatłoczona. Jeśli jedziecie Krapkowicką lub Spychalskiego do Niemodlińskiej, to uzbrójcie się w cierpliwość. Podobnie wygląda Wrocławska i Budowlanych w kierunku centrum. Na Hadrów, Lubosickiej i Książąt Opolskich też ciasno. Na Oleskiej i Ozimskiej podobnie. A na termometrach teraz 9 stopni, maksymalnie dziś 24 i przez większość dnia będzie bardzo słonecznie.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, a na początek Kijów. Rosyjskie wojska w nocy po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem. W ataku na ukraińską stolicę zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta, uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską 3-6-1-6.

0: Słuchajcie, nie milkną echa po państwach miastach.
1: Tak,
0: no, bijemy się w pierś.
1: Wiecie, co daliśmy?
0: Daliśmy ciała.
1: Daliśmy takie, daliśmy coś na literę D.
0: Albo na C.
1: Albo na C, no. Tak więc tak, bo nie ma filmu rzeczywiście ten lubi, kocha, szanuje.
0: Jest kocha, lubi, szanuje.
1: A to zmienia diametralnie postać rzeczy.
0: Ale z racji, że to był nasz błąd, tutaj musimy komisyjnie...
1: stwierdzić, że tak.
0: Że Weronika
1: która... też dostaje prezent
0: tak,
1: marzeń.
0: Tak, żeby była uczciwość, no. Bo to był nasz błąd, żeby była uczciwość. Tak,
1: dobra,
0: umówmy
1: jeszcze,
0: się.
1: Mamy się bić jeszcze w piersi, ja mam duże piersi, mogę się bić cały
2: dzień.
1: Nie,
2: ale to jest inna sytuacja, to jest po prostu podwójne życie Weroniki.
1: O.
0: Tak,
2: no
0: tak, tak się, ładnie. Tak, tak, to, tak
1: to książka czy film?
0: To napiszemy.
2: Nie,
0: napiszemy,
2: to nie
0: nagramy.
2: Pomyl, tylko nie
0: ja jestem Wajda, proszę bardzo. Klaps, reżyseria, tak.
1: dziękuję bardzo.
0: Do widzenia, no. Dobranoc.
3: Kolejny dzień już taki sam. Snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: kupa śmiechu. Na antenie Radia SK2 to pod koniec tego utworu tam tu się śmieją cały czas. Manam, nie poganiaj mnie. 21 minut zostało nam do godziny 9. Posłuchajcie, jak się będą ładnie śmiać na koniec. Słychać?
1: No i z czego się tak śmiesz? I z czego się śmiejesz?
2: No? Poganiania.
0: Dobra,
2: poganiania.
0: Trzeba podać numer telefonu 726-826-826. W tym momencie można dozwonić się do studia. Bitwa dań na tak antenie jest. Radia SK2 już tłumaczymy. Dzisiaj jakby o grzybach rozmawiamy, więc podzielimy naród, zobaczymy co wygra. Jakie pytanie dzisiaj zadajemy?
2: Dzisiaj pytamy, czy placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
0: Proszę bardzo, już są telefony, mam nadzieję, że ktoś usłyszał, ten co dzwonił. Placki ziemniaczane, słuchamy, w jakiej wersji? Z cukrem czy z sosem grzybowym?
3: Tylko i wyłącznie z sosem grzybowym.
0: Proszę bardzo.
3: Najsmaczniejsze, najzdrowsze.
0: 1-0 dla sosu grzybowego. Jedziemy dalej. Odbieramy 726-826-826. Słuchamy. Halo!
4: Obudka. Tylko z cukrem.
0: Dobra, 1-1 mamy. Zaraz się pogubię, ale ty to zapisujesz się, Rząbek. Nie? Kolejny telefon. Halo, słuchamy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Placki ziemniaczane to tylko z cukrem, ale również ze śmietaną.
0: Okej, okay, z cukrem i śmietaną, czyli tak bardziej, plus. Ale na słodko. Dobra, następny telefon. O, ktoś się nie doczekał. Następny, halo, słuchamy. Dzień dobry. Placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
6: Dzień dobry, tylko i wyłącznie z cukrem.
0: Z cukrem, dobrze, mamy odnotowane. Następny telefon, słuchamy. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Tak, słuchamy. Mhm.
8: Prosimy. Cukier czy sos?
7: Myślę, że sos. Ale grzybowy, taki z prawdziwych grzybów, a nie z pieczarek.
0: Nie podrabiane. Nie, tylko prawdziwe. Dobra, następny telefon, słuchamy. Dzień dobry.
9: A, witam, cukier.
0: Witamy.
8: Dziękujemy za cukier.
0: Dobra. Następny telefon, słuchamy.
10: Dzień dobry. Jak już to placki ziemniaczane tylko z cukrem są najlepsze.
0: Najlepsze z cukrem.
8: Nie ma sensu ciągnąć tego dalej, jeszcze dwa telefony w takim razie. Szybciutko.
0: Dobra, to 726-826-826, słuchamy. Halo.
11: Halo, placki ziemniaczane to z cukrem i śmietaną.
0: Dobra. Cukier i śmietana, dobra. I ostatni telefon na dziś. Halo, dzień dobry, słuchamy.
12: Halo, dzień dobry.
0: Z czym te placki?
12: Placki ziemniaczane cukrem i z mleczkiem.
0: No ale deklasacja cukru. Dobrze, dziękujemy za wszystkie głosy. Jeszcze raz gong. Wygrywa przez knockout. Cukier!
2: Ja to podsumuję. Odpowiedzi na placki z cukrem rosły nam jak grzyby po deszczu. Hello!
13: SK2.
8: Drugi tydzień z nami siedzi i już nami przesiąkła.
0: To coś ty wiesz.
2: 40%.
0: Dobra, teraz Kuba i Kuba.

0: Wszyscy kochają się w plackach z cukrem, to już wiemy, to mamy ustalone. No nie wszyscy, ale jakby wynik mamy jednoznaczny.
1: Poczekaj,
0: nie włączyłem ci mikrofonu, ale piątek?
1: Tak, bo to jest piątek i wiesz, w piątek wszyscy są w słodkim nastroju po prostu.
0: Dobrze, zobaczymy, jakie propozycje padały na naszej stronie internetowej.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Bo przecież trwa plebiscyt. Ty zaproponowałaś te zupy, 10 zup,
1: tak.
0: 10 drugich dań. One są wszystkie pyszne, ale no każdy ma swój gust, nie? Każdy
3: można
0: na co
3: sobie głosować,
0: głosuje.
3: Ale rozumiem, że nie obrażasz się też, jak ktoś rzuci swoją propozycję.
1: Oczywiście, jestem bardzo chętna.
0: No to dobrze, mamy Dorotkę, dzień dobry.
1: Cześć Dorotka.
4: Cześć.
0: Słuchaj, najpierw powiedz, na co zagłosowałaś z tego, co jest.
4: Z tego, co jest, zagłosowałam na rosołek, oczywiście. Aha. I na klasycznie schabowy z mizerią i ziemniaczkami.
3: Teraz pytanie, czy rosół ma być skór, czy wołowy?
0: Czy skór wielu?
3: Na przykład.
4: No. Skór wielu.
0: Skór wielu, no,
3: czyli nie z
0: bo
3: jednej.
0: Z jednej to nie. Nie.
3: Jest takie cienkie, to nie, to w ogóle nie.
1: Nadzież ponder.
3: No dobrze, no to mamy dobra. A schab ma być z czego?
0: Ze świni.
3: No
0: ze
3: właśnie.
0: No proszę, z czego
1: ja kiedyś miałam ksywę z schab, schabu.
3: Naprawdę?
1: Tak, schab, no.
3: Ja miałam kiedyś ksywę Barbie, ale
0: dobra,
3: to
0: ale nie tylko schabowym i rosołem człowiek żyje, bo ty bardzo byś chciała jeszcze coś od siebie dołożyć, Dorota, co?
4: Tak. Pierogi z kaszą jęczmienną i cebulką.
1: Ale bym zjadła. Słuchaj, Dorota, musimy się umówić, bo tam napisałeś, że chętnie byś mnie poznała. Ja bym się zapisała tak. Na te po prostu pierogi z kaszą. Co ty na to?
4: Super.
3: Czyli twoje pierogi z kaszą za schab od Darii.
1: Ale nieszczęścia chodzą trójkami, nie tylko parami, bo ja przyjdę z kolegami, z Dawidem i z Arturem.
3: A, czyli wiesz, dużo pierogów.
0: Ale
3: potrzeba.
0: To jest twoja specjalność, czy po prostu lubisz to jeść?
4: Lubię to jeść.
0: To inaczej, umówmy się tak, że się spotkamy wszyscy razem 7 listopada na Narodowym. Co ty na to?
3: Tak, porozmawiamy sobie wtedy o pierogach i każdy obejdzie się smakiem. Okej?
1: Okay? O nie, bo na pewno będą jakieś pierogi, ale to jeszcze zadam pytanie, czy ty robisz ciasto do pierogów z żółtkiem, czy bez?
4: Z żółtkiem.
1: O, no to i tu też moglibyśmy naród podzielić już nie
0: tak,
1: na cukier.
0: A ty bez? Tak. A ty bez?
1: Moja babcia robiła tylko mąka, woda, odrobina oleju.
0: No dobra. Dobra.
3: Oj, zobaczcie, jakie to
0: czekajcie,
3: będą rozmowy.
0: Bo rozpłynęło, zaniknęło to,
3: zaniknęło.
0: Że zaniknęło zupełnie.
3: Zaniknęło, więc niech przybędzie do nas. Dorotko, niech do ciebie dotrze ta informacja, że jedziesz z nami na Stadion Narodowy, na wypasiony obiad w loży VIP, 500 kieszonkowego i jeszcze do tego fajny wypoczynek w jakimś hoteliku, na przykład, nie wiem, tak 4-5 gwiazdek ci damy, co?
4: Fantastycznie.
0: To ja ci jeszcze puszczę brawka.
1: A ja też będę biła. Super.
0: Ale to było nie czy je?
4: Je.
0: Je, no. Jarząbek je, Wajda je, Daria je, wszyscy
4: jemy.
3: I ty będziesz jadła z osobą towarzyszącą, zastanów się, kogo weźmiesz ze sobą.
0: Tak jest. Kolejna osoba, w zasadzie kolejny duet losowany będzie w poniedziałek, a na sk2.pl cały czas możecie brać udział w plebiscycie Najbardziej Polski Obiad.
3: Nie losowany, tylko muszą nas przekonać, żeby do nich zadzwonić.
2: Najbardziej Polski Obiad w Radiu SK2.
3: Na sk2.pl głosujecie, przypominam.

0: Ja, ty, on, ona, oni, my wszyscy w dobrych nastrojach, w takich kulinarnych wręcz nastrojach wkraczamy w ten weekend, a jutro też dużo będzie się kulinarnie działo od 11 na naszej antenie.
1: Czyli co wiemy po dzisiejszym poranku? To, że tak, Daria Ładocha jutro będzie gotowała znowu na antenie Radia SK2.
0: A ty przychodzisz z jakąś kuchenką, czy coś?
2: Nie, przychodzę z zupami.
0: A, z zupami opowiadasz tak. Po prostu, dobrze.
1: To, że Daria nie chodzi na grzyby.
2: Nie, to, bo ja się dowiedziałam czegoś ważnego o tym chodzeniu. No. Nie chodzi o to, którego grzyba, ile tych grzybów znajdziesz, tylko ilu twój kolega nie znajdzie, jak ty jest bierny.
0: A ja ogólnie tak? Słyszałem, że w chodzeniu na grzyby wcale nie chodzi o chodzenie na grzyby.
2: Tak, a o tak.
0: To jak z rybami. No chodzenie na ryby, no nie chodzi o...
1: No nigdy nie byłaś na rybach i na grzybach.
0: No właśnie.
2: No to wszystko przede mną.
0: To jest tylko przykrywka. To jest tylko przykrywka.
2: Coś... Jeszcze trzecią rzecz wiemy, że po mojej zupie wszyscy żyją, tak? Hello?
1: Na razie.
2: Jak się macie?
1: No, na razie.
0: I coś jeszcze wiemy?
1: Przed nami weekend, prawda? A w weekend, no to dobra, no. W weekend na grzyby idziemy, no.
3: Jedźmy na te grzyby. Jedź! Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja.

0: wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold

0: 4 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Niecała dyszka teraz na opolskich termometrach. Maksymalnie będziemy dziś notować 24 stopnie i okulary przeciwsłoneczne z pewnością Wam się dziś przydadzą. A na opolskich ulicach ciągle bardzo tłoczno. Jeśli jedziecie Krapkowicką lub Spychalskiego do Niemodlińskiej, to nie zazdroszczę. Zwolnijcie też na Wrocławskiej i Budowlanych w stronę centrum. Gęsto również na Książąt Opolskich, Oleskiej, Ozimskiej czy na uliczkach przy Placu Kopernika.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Od jutra paliwa mają być tańsze. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kiedy konkretne decyzje, o tym Michał Skolimowski.
18: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia. Między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
19: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
18: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
17: Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
14: w obecnym stanie zdrowia podejrzany ichor M w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
17: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Od ciosów nożem zginął jeden z księży, 4 inne osoby trafiły do szpitala. System kaucyjny działa i ma sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań. Trwają prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
20: SK2 News Opole.
16: Michał Przybyła. Szykują się kolejne utrudnienia dla kierowców. Obwodnica Opola ma przejść remont. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wymianę nawierzchni na 2,5-kilometrowym odcinku między rondem Jerzego Szczakiela a ulicą Częstochowską. Prace mają rozpocząć się i zakończyć jeszcze w tym roku. Dyniowa Kraina powstała w opolskim zoo. Przez cały październik na odwiedzających czekają jesienne dekoracje inspirowane światem zwierząt. Są też strefy do zdjęć, gry, warsztaty edukacyjne i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.
21: Mam bardzo dobrą informację, wiesz?
17: Tak.
21: Dzisiaj jest piątek, czyli weekend do początek. I do tego wszystkiego pogoda ma być piękna, czyli piękna, złota, polska jesień, weekend, także wszystko się zgadza.
17: Odpoczywamy, absolutnie.
21: Czyli odpoczywasz, masz takie plany na weekend?
17: Tak, tak.
21: No dobrze, no to my wszyscy wprawiamy się w dobry nastrój najlepszymi polskimi hitami. Antonina Van Dessel, mówię wam dzień dobry w piątek, 2 października.
22: Bez reklam. Jeden po drugim.
23: Teraz gramy.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

z lekko rockowym pazurem Hej, no i teksański. I dzisiaj mamy piątek, więc powodów do uśmiechu, no myślę, że mamy już całkiem sporo. No a dzisiaj dochodzi jeszcze jeden. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. No i myślę sobie, że to idealny moment, żeby odłożyć wszystkie takie nie chce mi się, uśmiechnąć się do samego siebie, ale i do ludzi obok, do ludzi w metrze, w tramwaju, w autobusie, do ludzi w pracy, no i zacząć weekend z dobrą energią. No bo przecież piątek sam się nie będzie cieszył, moi drodzy. Przed nami dwa dni luzu, odpoczynku i robienia tego, no na co od poniedziałku wszyscy czekaliśmy. No i teraz jeszcze mamy więcej powodów do uśmiechu. Zostańcie z nami, no bo muzycznie na pewno będzie dużo momentów do uśmiechu. SK2. Już teraz Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej, troszkę spokojniej i romantycznie.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które brzmią jak najpiękniejsze wspomnienia. No i właśnie taka jest ta historia. Jest rok 1970, na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja, no bo Beatlesi wydają swój ostatni album, no a w Polsce powstaje jedna, no chyba z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz moją panią. I ciekawostka, ten wyjątkowy kawałek powstał na początku jego wielkiej muzycznej drogi jeszcze z zespołem Anawa, a z czasem stał się jednym z jego znaków, no w sumie rozpoznawczych. Trochę poezji, trochę marzeń, no i mnóstwo ciepła. Więc już teraz u nas w Wehikule Czasu Marek Grechuta i numer Będziesz moją panią.

0: To była gorąca nowość od Marisy, która swoją premierę miała w sierpniu tego roku. I ciekawostka, Marisa w tej piosence jest nie tylko wokalistką, ale też współautorką muzyki do tego numeru. No i jeżeli numer będzie pięknie od Marisy, wpadł wam w ucho, no to moi drodzy, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i polecam głosować, dlatego że dzisiaj po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i widzę, że Marisa jest troszeczkę jeszcze nisko, a wasze głosy naprawdę mogą jej pomóc. No i kto wie, co do tej 18 się jeszcze wydarzy. Także zapraszam do głosowania. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak. Więcej nie muszę mówić.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: No taki piękny klasyk na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Wam zagraliśmy. Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści. Po 10 też będzie dużo dobrej polskiej muzy. Warius Manx, Gabriel Fleszar i Sanach. To tylko na początek, ale koniecznie zostańcie z nami, bo tam jeszcze dużo, dużo dobrych hitów widzę. No i co? No jak chcecie dobrze zacząć weekend, to naprawdę warto być z SK2.
1: Reklama.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia.

0: Wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
3: Odwiedź salon Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
4: I po reklamie.
5: Jeszcze sporo aut na opolskich drogach, ale sytuacja już odrobinę lepsza niż przed godziną. Zwolnijcie na Budowlanych i Wrocławskiej w kierunku centrum. Kto jedzie w stronę Niemodlińskiej, Krapkowicką, to wcześniej chwilę postoi. Ciasno też na Piastowskiej, Oleskiej, Ozimskiej czy na Książąt Opolskich. A nasze termometry pokazują teraz 14 stopni i jeszcze o 10 kresek wzrośnie dzisiejsza temperatura. W nocy notować mamy w okolicach 12, weekend zapowiada się przepięknie. Korzystajcie.
6: Jest 10 Newseska 2, Anna Łobocka, to już pewne, od jutra tańsze tankowanie, wraca program CPN i to w pełnej wersji. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny.
7: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
8: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
9: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
7: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
6: Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty, o czym więcej Jakub Solarz.
10: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
11: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
10: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
12: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
10: Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów, przekonamy się wkrótce.
6: A głosowanie w Krakowie 11 października. Warto się szczepić, przekonują eksperci, zwłaszcza, że rozpoczął się już sezon infekcji.
13: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
6: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
4: SK2 News Opole.
5: Michał przybyła. Czekają nas 3 dni wielkich sportowych emocji. Dziś siatkarki Unii Opole rozpoczną rywalizację w nowym sezonie Tauron Ligi. Na pierwszy ogień idzie ekipa Chemika Police. Mecz w hali przy Oleskiej rozpocznie się o 20:30. W sobotę na parkiet wyjdą szczypiorniści Gwardii Opole. Ich rywalem będzie Chrobry Głogów. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 18:00, a w niedzielę coś dla miłośników koszykówki. Również o 18:00, tylko w hali przy Pruszkowskiej, Wigria ZS podejmie Miasto Szkła Krosno.
14: Jesień, ja w kółko o tej jesieni, ale pomyślałam, że jesień to też oczywiście pyszne jedzonko i jutro tak. Daria Ładocha o grzybach, ale zapytam ciebie, z jakim smakiem najbardziej kojarzy ci się, Ania, jesień?
6: No właśnie ze smakiem grzybów, absolutnie.
14: No to
6: jest,
14: bingo, tak. To jutro o 11:00 słuchasz, Daria Ładocha ale będzie o grzybach, tak. Więc będzie bardzo smacznie. Ja jestem ciekawa, z jakim smakiem kojarzy wam się jesień. Dawajcie znać na radiowym Messengerze najlepsze i najciekawsze odpowiedzi. No nagrodzę super czerwonym, pięknym kubeczkiem. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

A ten kubeczek to wiecie, taki trochę czarodziejski, dlatego że z niego taka jesienna kawa albo herbata smakuje podobno 3 razy lepiej. Teraz Various Max przenosimy się na wiosnę troszkę, maj.

Grupson na szczycie. Jest taka piosenka, to jest taka piosenka, która ma w sobie coś takiego przejmującego. I ja pytam was, jaki smak kojarzy wam się najbardziej z jesienią? No i tutaj na radiowym Messengerze dzieje się, ale Kasia napisała: w lipcu zawsze zbieraliśmy kwiat lipy, aby ususzyć i począwszy od jesieni przez zimę pić herbatkę lipową. Właśnie z tym smakiem kojarzy mi się jesień, z przepyszną, pięknie pachnącą herbatką z lipy i z miodem. No Kasia, powiem tak, o tym nie pomyślałam, ale ja już czuję ten zapach i już czuję smak tej herbaty, to coś przepysznego, więc oczywiście do tej herbatki no to potrzebny jest ci piękny czerwony kubeczek, który leci do ciebie od radia SK2. A my wracamy do muzyki. SK2. Już teraz chłopcy z Mysłowic.

0: ma nam oprócz błękitnego nieba w Radiu SK2. No i dzisiaj mocno o jesieni i o jesiennych smakach bardzo dużo sobie rozmawiamy. No i słuchajcie, sezon na dynie, no to możemy uznać za oficjalnie otwarty. I bardzo dobrze, dlatego że dynia, pamiętajcie, to nie tylko lampion na Halloween, ale też całkiem fajny gość na naszym talerzu. No a dlaczego? No dlatego, że po pierwsze ma dużo beta-karotenu, czyli to jest coś dobrego dla naszych oczu, dla naszego wzroku. Po drugie, znajdziemy w niej błonnik, więc nasze jelita też mają dzięki dyni powód do radości. No i po trzecie, bardzo ważne, ma sporo potasu, który wspiera prawidłową pracę mięśni, czyli samo dobro. No i umówmy się, słuchajcie, krem z dyni, dyniowe placuszki albo jakaś taka dynia pieczona. No, to jest niebo. Jesień chyba właśnie po to dynię wymyśliła. Zdecydowanie.
1: SK2. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Tacy fajni dwaj panowie na kilka chwil przed godziną 11. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. Po godzinie 11 dużo panów, ale i panie też będą. Na start duet męski Mrozu i Vito Bambino, później Sylwia Grzeszczak i później Andrzej Piaseczny. Koniecznie zostańcie, będzie też bardzo jesiennie, obiecuję.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Odwiedź salon Sebastian Schitz Krapkowicka Opole lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.

0: i po reklamie.
1: Słonecznie i ciepło. Tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w Opolu. 18 stopni pokazują teraz nasze termometry i jeszcze o 6 kresek wzrośnie dzisiejsza temperatura. Weekend zapowiada się równie ładnie, także spacer, rowerek, te sprawy. Grilla jak chcecie robić, no to polecam jednak przed godziną 19, bo wieczory są już dość chłodne. Cieszmy się złotą polską jesienią, bo w kolejnym tygodniu już niestety chłodniej. Trzeba też spodziewać się przelotnych opadów.
2: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
3: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przybywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
4: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
3: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
2: Ma być taniej o około złotówkę 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie jednak zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
2: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Rusza eksmisja w bazie mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie. Ratownicy dostali nakaz opuszczenia swojej siedziby nad Śniardwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu.
6: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
2: Mówił Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się zaczynać.
0: SK2 News Opole.
1: Michał Przybyła. Trwa festiwal filmowy Polskie Lamy. Impreza potrwa do 10 października, a co dzień możecie zobaczyć po kilka tytułów. W sobotę w Meduzie konkurs filmów krótkometrażowych. Start o 16. O 17 w WBP przy Piastowskiej polski dokument pod tytułem Znaki Pana Śliwki. Na dworcu głównym o 18 Człowiek na torze, a o tej samej porze w Meduzie Człowiek od wszystkiego 500 mil lub Homo sapiens. Cały program znajdziecie na stronie wydarzenia.
7: Zdradzić Ci sekret na idealny krem z dyni, to taka jesienna zupa.
8: Tak.
7: No to do kremu z dyni warto dodać mleczko kokosowe.
8: O!
7: I wtedy jest taki jedwabisty, idealnie kremowy.
8: Tak, tak myślę, że bardzo smaczne, tak lekko, słodko się robi.
7: Tak, tak, i takie kremowe. Także słuchajcie, jeżeli macie pomysł na weekend, że to będzie dynia, no to polecam taki krem. Antonina Van Dessel, jesiennie witam po godzinie 11 w piątek 2 października.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
7: A teraz dwa super chłopaki, Mrozu i Vito Bambino, Za daleko.

dowodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. No i skoro piątek, weekendu początek, to przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No i przeczytałam, że Maciej Musiał wszedł w świat suplementów, ale zrobił to oczywiście po swojemu i postanowił wypuścić żelki z kreatyną. No niby owocowy smak, niby fajne, niby truskawkowe, ale no niestety dietetycy już wzięli skład pod lupę, no i okazuje się, że mają bardzo dużo cukru. No więc cóż, no Maciej, po rodzince.pl przyszedł czas na rodzinę żelków, tylko nie wiem jaka będzie ta relacja między wami.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1978 i spotykamy Krzysztofa Krawczyka i piosenkę Pamiętam Ciebie z tamtych lat. I to był czas wielkiego powrotu Krawca na szczyt jego jako solowego artysty. Za muzykę w tym numerze odpowiadali Wojciech Trzciński i sam Krzysztof Krawczyk, no a tekst napisał Bogdan Olewicz. I co ciekawe, singiel z tą piosenką i z piosenką Jak minął dzień został pierwszym w Polsce wyróżnionym złotą płytą za sprzedaż ponad 250 tysięcy egzemplarzy. No a co się wtedy działo? No w kinach pojawiło się kultowe Grease, John Travolta tańczył, ach jak on tańczył na ekranach, a Polacy mogli już korzystać z pierwszych automatów telefonicznych na karty. No to co? Wrócimy sobie teraz do 1978 i sprawdzimy, czy wy też pamiętacie tamte lata.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: To był BRO wychowany w Polsce, to jest nowość. A wy, jeżeli nie macie planów na weekend, no to proponuję las, dlatego że najnowsze badania donoszą, że już 20 minut wśród drzew pomaga zmniejszyć napięcie i poprawić nastrój. No a że mamy jesień, no to wiadomo, takim dodatkiem miłym będą grzyby, więc koszyk w rękę, no i co, ruszamy na polowanie. Tylko wtedy pojawia się najważniejsze pytanie. Czy to na pewno ten grzyb? Czy to na pewno dobry? No ale to są takie emocje. No i ta głowa trochę mniej odpoczywa, więc z tymi grzybami tak spokojnie. Ale myślę, że w weekend dobrze zamienić scrollowanie na spacer, ekran na drzewa. No i niech jedynym grzybem, którego złapiemy w ten weekend, będzie tylko ten do koszyka. SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2 na kilka chwil przed południem w piątek 2 października. Po 12 u nas dalej polskie hity na start Urszula, Ryszard Rynkowski, Dominik Dudek, a dodatkowo po godzinie 12 Nosel będzie kogoś wkręcał, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę. No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie wkręcony.
1: Reklama.
2: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
3: Je się łakocie z delikatesów centrum.
4: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
15: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
16: I po reklamie.
17: Przed nami pogodny i bardzo przyjemny weekend, w sobotę niemal bezchmurnie, a termometry będą pokazywać w okolicach 22 stopni. Poranki mogą jednak przywitać nas mgłami, miejscami widzialność spadnie do 300 metrów, także jeśli będziecie wybierać się wcześniej rano na grzyby, to uważajcie za kółkiem. W nocy notować będziemy w okolicach 10 stopni, w niedzielę również dużo słońca i w okolicach 21-23 kresek.
18: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja już za chwilę. Właśnie teraz minister energii powinien opublikować maksymalne ceny paliw na weekend. Eksperci szacują, że ceny mogą spaść o złotówkę.

0: 20 groszy na litrze. A co na to kierowcy?
1: Ja w to nie wierzę.
2: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
1: Na przykład.
3: Słyszałem o tym, że pójdą do ceny.
2: Jak pan myśli, o ile?
3: Myślę, że jakąś złotóweczkę.
4: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
1: Tusk obiecywał, że ma być paliwo po 5,19. No i co? I gdzie to jest?
2: Tyle nie spadnie.
1: Miejmy nadzieję.
0: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a przypomnę, obniżkę cen paliw ma sfinansować podatek z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całej Polsce. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. W środku walki o fotel prezydenta Krakowa zamiast debat jest sądowe starcie. Pierwsze właśnie rusza, kolejne o 14, a chodzi o posiedzenia w sprawie 2 wniosków w trybie wyborczym. Sztaby kandydatów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej pozwały się nawzajem za nieprawdziwe informacje wypowiedziane w mediach. Więcej na ten temat wie nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
5: Sztab wyborczy Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. Chodzi o jego słowa o rzekomych rozmowach o współpracy z 6 radnymi tego klubu. Jednak wszyscy krakowscy radni koalicji zaprzeczyli tym doniesieniom, podpisując w tej sprawie oświadczenia. Z kolei sztab Łukasza Gibały zarzuca kłamstwo Monice Piątkowskiej w sprawie jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź, według której radny miał nagminnie wstrzymywać się od głosu. Oprócz sprostowania Gibała domaga się 10 tysięcy złotych na fundację szpitala w krakowskim Prokocimiu.
0: Przypomnę, 2 tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
6: SK2 News Opole.
7: Michał Przybyła. Na opolskim rynku możecie przenieść się w czasie. Jest tam jarmark Świętego Michała. Na miejscu spotkacie rycerzy, zobaczycie efektowne pokazy ognia, a między straganami będzie można znaleźć regionalne smakołyki i ręcznie wykonane tradycyjne wyroby. Wszystko oczywiście w średniowiecznej oprawie. A jeśli zamiast rycerskich klimatów wolicie karpia, to w sobotę kierunek Niemodlin. Tam już po raz 14 odbędzie się wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Dziedziniec zamku zamieni się w wielką wioskę rybacką. Będą kulinarne zmagania, przyrodnicze warsztaty i koncerty.
8: Dzień dobry, Kubo.
0: Dzień dobry.
8: Dzisiaj wszystkich pytam, w związku z tym, że mamy piękną jesień, jaki smak najbardziej kojarzy ci się z jesienią?
0: Kasztany.
8: Smak?
0: Tak.
8: Lubisz jadalne. To takie niepolskie, powodzi
0: okazję,
8: się.
0: Miałem okazję kiedyś zjeść i naprawdę smakują. Gdyby jesień miała smak, wyobrażam sobie tak jak pieczone
8: też
0: kasztany.
8: Też lubię, ale to znaczy, że powodzi się, bo w Polsce ciężko dostać. Także Kuba, światowy z ciebie człowiek.
0: Raz tylko jadłem.
8: Ale wszystkim polecamy.
9: No to gramy.
6: 10 hitów.
9: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
8: A teraz Urszula na sen, Antonina Wandesel, dzień dobry, po 12 w piątek 2 października.

0: Nosem wkręca.
1: Halo? Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
2: Tak, jestem przy telefonie.
1: Kłaniam się, mały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
2: Tak.
1: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
2: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
1: Mhm. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
2: Ale przechować skąd tą wodę?
1: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz, możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
2: 10 litrów w tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
1: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
2: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
1: no,
2: to ja...
1: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
2: Niech będzie codziennie po litrze.
1: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
2: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
1: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
3: Myszka została się wkręcona.
2: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
0: Nosel wkręca.

0: To taka dobra jesienna piosenka, Baim, dwa serca, dwa smutki, bo jesień taka trochę jest, czasem smutna, czasem wesoła. No i tak zrobiło się miło i jesiennie i chciałam wam powiedzieć, że no rozmawiamy sobie dzisiaj dużo o takim jedzonku jesiennym, a jesień ma jeszcze jednego bardzo ważnego bohatera, który często rośnie u nas na podwórkach, rośnie w sadach, no i my w ogóle na niego nie zwracamy uwagi. A chodzi mi tutaj konkretnie o pigwę. Pigwa, no takie trochę brzydkie, małe jabłuszko i mega kwaśne, ale warto dodawać ją do herbatki, no bo ona jest naprawdę mega zdrowa. Ma dużo witaminy C, błonnika, ma polifenole. Świetnie pasuje do tych wszystkich jesiennych smaków, do jabłuszek, do cynamonu, czyli wiecie, jak macie na podwórku, to nie traktujemy tego jako jakiś szkodnik albo żeby sobie opadła, tylko zbieramy i korzystamy. Więc nie patrzymy tylko jak na ozdobę, tylko mamy misję w ten weekend, moi drodzy.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tommy Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tommy Markt, blisko, po prostu.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Już za moment, godzina 13. To była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. I ja też chciałabym tutaj jeszcze zostać, ale już tutaj w blokach startowych czeka Kamil Kowalski, który

0: Domi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy: łopatka wieprzowa bez kości 10,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
5: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
4: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
15: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. I po reklamie.
20: Pogoda przepiękna i tak zapowiada nam się również weekend. Opolskie termometry pokazują teraz 22 stopnie i jeszcze obie kreski wzrośnie maksymalnie temperatura. W nocy będzie w okolicach 12. Nad ranem mogą tworzyć się mgły, więc zachowajcie szczególną ostrożność za kierownicą. Sobota i niedziela będzie odrobinę chłodniejsza, ale niebo znów ma być właściwie bezchmurne. Cieszy mnie to ogromnie. Nowy tydzień niestety przyniesie ochłodzenie.
21: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 88 grosze. To informacja od ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Rząd przywrócił pakiet CPN.
22: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
21: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto potem, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi, zaatakowanej w grudniu przez o rok starszą koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.

0: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
1: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
0: Trwają też czynności wobec nauczycielki.
1: Są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki.
0: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
2: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes gorzowskiego szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem brak specjalistów medycyny ratunkowej.
3: Jeśli mamy wybór, starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u.
2: Wyjaśnia wiceprezes Surowiec. Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
4: SK2 News Opole.
5: Michał Przybyła. I wreszcie długo wyczekiwany i upragniony przez wszystkich piątek. A jak piątek, to nowości w opolskich Heliosach. Przedpremierowo możecie zobaczyć tam filmy pod tytułem Digger. I jest to komedia akcji opowiadająca o człowieku, który uważa się za zbawcę ludzkości. Jest też lalka, w której zagrali m.in. Krystyna Janda, Agata Kulesza, Marek Kondrat czy Marcin Dorociński. Kolejną nowością jest Verity, coraz większy mrok. Jest to zaskakujące kombo, którego zakończenia na pewno nie przewidzicie.
6: To jest po prostu świetna wiadomość, którą przeczytałeś w newsach, że jutro będziemy taniej tankować, tak?
7: Tak jest.
6: Od jutra dopiero.
7: Od jutra?
6: No.
7: Kolejne ogłoszenie takich cen będzie w poniedziałek, na wtorek i tak dalej.
6: Nie ma to jak po prostu wiedzieć o tym jeszcze przed weekendem.
8: 10 hitów.
9: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
6: Ja wleję wam do uszów to, co najlepsze. ONA, MA, SARSA, czyli CPM, Centrum Przypadkowych Muzycznych Niespodzianek w SC2 w piątek. Witajcie, 3 po 13, Kowalski, hej.
10: Był taki.

kobieta z rokowym pazurem, prawdziwa kocica Agnieszka Chylińska. Jeszcze w ONA i Koła Czasu w SC2. A propos, czy kotek tęskni? Taki artykuł mi tutaj wyskoczył w internecie. I pierwsze zdanie, kot podobno przeżywa nasz wyjazd na urlop. Oczywiście, że przeżywa i tęskni, ale tylko przez pierwsze 5 minut. Potem orientuje się, że całe łóżko jest jego i nikt mu ogona nie zawraca. Kto się...

0: Sylwia Grzeszczak, księżniczka, wszystkie księżniczki, rycerze królewiczów również. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nas ten wyrzucił dzisiaj rok 1965. Co ja tutaj widzę? Przed nami sekwana. Jest też piękna, wysoka wieża Eiffla, bo jesteśmy kochani w Paryżu. Ale nie jesteśmy sami. Jest też Czesław Niemen, który niedawno opuścił grupę Niebiesko-Czarni i postawił na karierę solową. A biletem do tej kariery okazał się m.in. utwór A Varsovii, czyli Sen o Warszawie. Czesław Niemen nagrywał ten kawałek właśnie w Paryżu z jedną z najpopularniejszych orkiestr we Francji. Tak wspominał ten moment.
2: Zamówiona orkiestra Michela Colombier. I co ja robię? Biorę gitarę w hotelu przez pół dnia. Kleciłem nową melodię do tego tekstu. A Varsovii. Napisałem prymki, zaniosłem do Michela Colombier. Ten rzucił okiem i mówi, dobra, postawimy ich przed faktem dokonanym.
0: Czesław Niemen, Sen o Warszawie.

0: Liwka i poza tobą nic, Wesce 2, poza kortem i latającą piłką? No nic teraz nie widzi. Hubert Hurkacz zaczął grać w Pekinie właśnie z Francuzem Arturą Żeja, który jest bardzo żywiołowy, ale piękne nazwisko, nie? Jak coś zepsuje, to mówi, że co, że ja? Nie, tylko że tę. SK2. Że tę, was to kochamy, tylko polskie hity. W secie na razie w gamach widzę 2-1 dla pana, że ja, ich troje, zawsze z tobą chciałbym być, że co? Już za chwilę, Wesce 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt, blisko, po prostu.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: plus jeden gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherise Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Krążycie już, bo piękna pogoda, to co sobie będziecie żałować? A to sobie postójcie też. Na Piastowskiej 1 maja i w ścisłym centrum, tłok w rejonie Ronda i dalej na Wrocławskiej, na remontowanym wiadukcie na Rejmonta też wahadło tam jest. To już wiecie, co Was czeka i temperatura jeszcze podskoczy. Na razie w Opolu 20 stopni, mają być 23. W weekend też będzie słoneczny, więc siedzenie w domu zakazane. Wyjdźcie z niego.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend i poniedziałek 7,88 za litr diesla i 6,73 za 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Minister energii opublikował już maksymalne ceny. A na linii jest nasz reporter Dawid Olszewski, który jest teraz na stacji paliw w Bydgoszczy.
17: Tak, jestem, dzień dobry.
16: Poinformowałeś przed chwilą kierowców o maksymalnych cenach paliw?
17: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
18: Jeszcze niżej powinno być.
19: Tak jak było przedtem.
20: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
17: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
16: A w poniedziałkowe południe zostaną ogłoszone kolejne maksymalne ceny paliw. W południe w całej Polsce zawyły syreny policyjne. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letni sierżant Nathan Sieroń ponad tydzień temu został postrzelony podczas akcji w Kraśniku Górnym.
21: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju włączyli sygnały świetne dźwiękowe i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu.
16: Zaznacza Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzewanemu o śmiertelne postrzelenie mundurowego grozi dożywocie. Z Rumunią o pierwszą

0: wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiło się pytanie o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
1: Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
0: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki i pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
2: SK2 News Opole.
3: Dorota Sań. Jesień znów filmowa w Opolu. Startują opolskie lamy. Będą konkursy, panorama kina światowego, nowe kino norweskie, spotkania z twórcami w kinach, bibliotekach, Urban Labie, w OPO, na uczelniach, ale i na dworcu. Festiwal potrwa do 10 października. A na opolskim rynku jarmark wystartował. Świętego Michała pod patronatem naszego radia z tradycyjnymi produktami z różnych regionów Polski. A skoro tradycyjnie, to rycerze i ogień też będą jutro. I warsztaty rodzinne. I dobra pogoda. Jarmark potrwa do niedzieli.
4: Dzisiaj nasi grają na Narodowym i to grają z Rumunią. Przydadzą im się aniołowie stróżowie, aby lepiej strzelać do brameczki. A dzisiaj, a propos, 2 października mamy Dzień Anioła Stróża. Kupidynki. Widzę taki jeden. Oskar Cyms z kręconymi włosami w tej godzinie pojawi się. Amor ze strzałą, Grzegorz Chyży, Zalia, Ania Dąbrowska. No to są dziewczyny o anielskich włosach.
5: No to gramy.
2: 10 hitów.
5: Najlepszych polskich hitów.
4: I w Dzień Anioła Stróża warto też, kochani, docenić swoją drugą połówkę. Anioła, który na imprezie w towarzystwie pilnuje swojego diabełka, by za bardzo nie odleciał. I to każdego dnia.

0: Soki w butelkach, ogórki w słoikach, kapusta też się kisi, październik to nie tylko jesienna aura. To przecież świetny sezon, jak w SCL2 na najlepsze polskie hity, to u was pewnie na sezon domowe specjały. Pochwalcie się, co tam robicie w tym roku sami, co wrzucacie do słoiczków, bo jutro Daria Ładocha będzie z wami robić dania z grzybów. Ja nawet sam osobiście rano postanowiłem, idę szukać kilku grzybków, bo może uda się znaleźć, jak to mówi Daria, borowika szlachetnego, bo borowik to ważny grzyb.
1: Słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: No tak, a Daria Ładocha to pani generał, która chce zabrać pana Tadeusza, pana również, pana i panią na Stadion Narodowy, bo tam w Loży Wipowskiej będziemy świętować na początku listopada. I przez cały październik kompletujemy taką naszą obiadową reprezentację na wielką ucztę na Narodowym. Judyta, Norbert, oni między innymi mają już tam swoje miejsca przy stole, a kolejne może należeć do ciebie. Na sk2.pl tutaj wskakujesz i wybierasz swój polski obiadowy numer jeden i piszesz, dlaczego właśnie z nami powinieneś go spróbować na Stadionie Narodowym. Do tego jeszcze 500 dorzucamy, kieszonkowego. A co, tak dla was, na wasze wydatki. No i nocleg jest załatwiony w hotelu i wipowskie tam także atrakcje. Więc zapowiada się jeden wielki kocioł polskich smaków, sk2.pl. Wybierajcie w plebiscycie najlepszy polski obiad i tym razem naprawdę warto dać się w niego wkręcić.
2: SK2.
0: Jak wkręcamy się teraz z Edytą Bartosiewicz w ten tykający muzyczny zegar w SC2.

0: Tak właśnie szybko pracujemy, jak szybko pędzi ten numer od bratanek, aby tylko wcześniej wyjść z roboty. I o to chodzi, bo zaczynamy weekend ze Skąd 2. A w jednym z bankomatów ktoś naprawdę musiał mieć bardzo dużo na głowie, bo czytam, że w jednym z bankomatów w Jastrzębiu-Zdroju ktoś podszedł do bankomatu, włożył kartę, wypłacił kilka tysięcy, zabrał kartę i jak bankomat mielił tę kasę do wypłacenia, to ten ktoś odszedł, zapominając zabrać kasy.
1: SK2.
0: Musiał myśleć o czymś naprawdę ważnym, na przykład, czy wyłączył żelazko?
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt, blisko, po prostu.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
9: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
10: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
8: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: Bryska w SC2 i numer, który napisało samo życie, czyli szczyt komunikacyjny. Aktualnie go przeżywamy. Kraksa w Radiu SK2 i za chwilę będzie zderzenie z kolejną godziną, czyli 15 i najważniejsze newsy. Zderzymy się z zapowiadanymi nowymi cenami paliw w newsach SK2.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką

0: Gap. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
2: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko

0: akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jak teraz wyruszacie na opolskie drogi, to wiecie, że trzeba będzie trochę postać. Od wiaduktu na Rejmonta przez Żeromskiego do Ronda. Kolejka aut na Piastowskiej i na Załodrzu. Na cud nie liczcie, szybciej to teraz się nie da. Za to ciepło, 21 stopni w Opolu, mają być 23. Jesteśmy cierpliwi, poczekamy, ale wieczorem będzie 15, a o świcie 8 stopni. W ciągu dnia na szczęście znów zrobi się bardzo ciepło. Będzie można uciec z domu w plener jakiś.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
7: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obowiązuje do końca roku. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Dziś rano zaatakowany został blok mieszkalny. Życie straciła jedna osoba. Po raz trzeci ostrzelany został też most południowy. Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w ukraińskiej stolicy. Nim kursuje także naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. W związku z tym miasto zostało sparaliżowane. Mieszkańcy nie mogą się dostać na drugą stronę Dniepra. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii pogorszenia warunków życia mieszkańców. Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy wojsk podkreślali, że F-16 posłuży jeszcze długo.
8: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi.
9: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
10: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
6: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
2: SK2 News Opole.
5: Dorota Sań, były już zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, słyszał zarzut zaprowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Henryk K. przyznał się i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Głubczycka porodówka wciąż zawieszona. Oddział nie przyjmuje pacjentek od czerwca. Powód: brak lekarzy. Kobiety z powiatu prudnickiego muszą jeździć do szpitali w Kędzierzynie-Koźlu i Raciborzu. Opolanie będą jutro podpatrywać sąsiadów skrzydlatych.

0: będą ich szukać na Wyspie Bolko z biurką 10 koło MDK-u.
1: Przy okazji patrzę, co w Pekinie się dzieje. Mamy powody do radości. Kochani, Hubert Hurkacz wygrał, ale dopiero pierwszego seta. Teraz walczy z drugim setem razem z Francuzem. No i daje radę. Pędzi jak rakieta. Wy też rozpędzeni, bo to jest ten moment, że jak uda wam się wyrwać z koreczka, możecie powiedzieć: dawaj maleńka, dawaj maleńki, dawaj niunia. Jutro będzie tańsze paliwo.

0: Takimi piosenkami można witać pierwszy weekend października. Bajm w SC2 Miłość i ja, kawałek skąpany w słońcu, jak nad jeziorem możemy się poczuć. A czytam, że będziemy mieć prawdopodobnie nowe jezioro, sztuczne. Powstanie w miejscu kopalni w Bełchatowie i to ma być najgłębsze jezioro w Polsce. No, przez lata wyciągaliśmy z Bełchatowa węgiel, teraz będziemy tu wyciągać ręcznik plażowy.
1: SK2.
0: Muzyczny hamak w SC2 od Igo. Kolej

0: Tak śpiewają wszyscy kierowcy, którzy właśnie wracają teraz do domu. Wy wracacie do domu po pracy, załóżmy. Przede mną droga, którą znam. Drogę tutaj do studia zna Jakub Konieczkowicz, 15.30. Ma dla was informację petarda.
1: Akcja saperów w Gołdapi. W rejonie jednostki wojskowej znaleziono niewybuch z czasu II wojny światowej. Ewakuowano około 500 osób, w tym uczniów i pracowników dwóch pobliskich szkół. Bombę lotniczą o masie około 200 kg odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych. 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś Michał M., oskarżony o pobicie żony i zostawienie jej samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło w lutym 2025 roku na Lubelszczyźnie. Wyrok jest nieprawomocny. Prace idą zgodnie z planem. Mowa o przeniesieniu 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Obiekt został już rozebrany. Muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo. Planowo dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku.

0: dawnych lat Demono w Radiu SK2. Tutaj tylko gramy, a mamy czas na to, aby grać. Tylko 100% najlepszej polskiej muzy. Brytyjski Guardian jeszcze czytam, póki na to czas. Zaglądam do internetu, że opublikował przepis wykorzystujący zalewę po ogórkach do zrobienia lodów. Lody o smaku wody po ogórkach. W ogóle ciekawe jest to, że Brytyjczycy odkryli zalewę po ogórkach. Przecież my Polacy wiemy, że zalewa po ogórkach gasi jak lód.
1: SK2.
0: Taki ogień w gardle.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Odwiedź salon Sebastian Schitz Krapkowicka Opole lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Można szykować się na balety z Radiem SK2, Budką Suflera i pozostałymi najlepszymi polskimi hitami, do których wracamy po godzinie 16, a o 16 najważniejsze newsy, w których po sam koreczek będziemy tankować, będzie bal.
1: Reklama.
2: I to mi się podoba w Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Łopatka wieprzowa bez kości 10,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family.

0: twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Trochę lepiej już na opolskich ulicach, ale wzmożony jeszcze ruch na Piastowskiej i 1 maja na wiadukcie na Rejmonta. Remont. Pojedziecie, ale tam wahadło. Na Żeromskiego trudno mówić o jeździe. Za to pogoda elegancka. 23 stopnie w Opolu. Aż się nie chce do domu wracać. I jakby was to spacerowanie wciągnęło, to musicie wiedzieć, że wieczorem będzie 15 stopni, a o świcie tylko 8. Donoszę na wypadek wczesnego spaceru z psem. Nie żebyście mieli tak całą noc chodzić.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Od jutra tańsze tankowanie. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a diesel 7 zł i 88 grosze. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
9: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
10: Boli, jak się płaci?
11: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
10: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan
9: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
8: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnę, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość czy do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenta miasta. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
12: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
8: Mówi Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej. Konieczne było opuszczenie budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca znaleziska.
5: SK2 News Opole.
7: Dorota Sania. Sportowy weekend w Opolu. Już dziś Wilczyce rozpoczną nowy sezon Tauron Ligi. Na pierwszy ogień idzie ekipa Chemika Police. Mecz w Stegu Arenie o 20:30. W sobotę na swój parkiet wyjdą szczypiorniści Gwardii Opole. Ich rywalem będzie Chrobry Głogów z trzeciego miejsca w superligowej tabeli. Gwardziści są oczko niżej. Pierwszy gwizdek o 18:00. A w niedzielę koszykówka. Wigry AZS z Politechniki Opolskiej podejmie miasto Szkła Krosno z 11:00 miejsca pierwszoligowej tabeli. Akademice są na przedostatnim. Mecz na Pruszkowskiej o 18:00.
13: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja z ostatniej chwili dosłownie wpadła, Jakub. Koniec. Hubert Hurkacz jest.
14: To.
13: Tak, z awansem do ćwierćfinału w Pekinie.
14: Oby też
13: były powody do radości po dzisiejszym meczu Polska-Rumunia.
5: 100% polskich hitów.
13: Weekend praktycznie stoi w drzwiach, wieczorem Polska ruszy na miasto, ale ruszy też na Rumunię, obowiązek jeden, po pracy do domu, nogi na stół, coś zimnego i...

0: wrócił plac. Wiktoria Kida, tik tak, 13 minut po 16.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Masz czasem wrażenie, że czas ci przyspiesza? No to naukowcy potwierdzają, to nie jest tylko subiektywne odczucie. Choć sam czas płynie tak samo, to zmienia się sposób, w jaki go odbieramy. O co chodzi? Badacze wskazują, że działają tutaj dwa mechanizmy. Jeden odpowiada za to, jak odczuwamy czas tu i teraz, na przykład podczas nudy, kiedy minuty potrafią się dłużyć. Drugi działa z perspektywy pamięci i sprawia, że całe miesiące czy lata wydają się krótsze, szczególnie gdy niewiele się w nich działo. Z wiekiem to zjawisko tylko się nasila. Mamy mniej nowych doświadczeń, więcej rutyny, a nasza pamięć zapisuje mniej punktów odniesienia. W efekcie całe okresy życia wydają się krótsze. Dobrym przykładem była pandemia. Wiele osób miało wrażenie, że dni ciągną się wtedy nieubłaganie, ale kiedy patrzymy wstecz, miesiące izolacji minęły zaskakująco szybko. Na poczucie czasu wpływa też internet. Korzystanie z mediów społecznościowych sprawia, że tracimy jego kontrolę. Angażujące treści powodują, że mózg gorzej rejestruje jego upływ. Wniosek jest prosty. To nie czas przyspieszył, tylko nasze życie stało się bardziej powtarzalne.

0: fajne chłopaki. Golec u orkiestra, BDOS i Gromi. Po skrócie newsów o 16.30 również wpadną chłopaki, to znaczy będą chłopaki, Kuba i Kuba, a teraz Jakub Konieczkowicz. Kierowcy, dajcie głośniej. Ma dla was informację, że w weekend to zawsze na drogach jest pod górę.
1: Kilkukilometrowy korek na 94 na Podkarpaciu. Na trasie między Pilznem a Dębicą ruch odbywa się wahadłowo. To po zdarzeniu osobówki z ciężarówką, do którego doszło w miejscowości Podgrodzie. Obecnie w miejscu zdarzenia pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. Blisko 8,5 tysiąca nielegalnych e-papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policji z Olsztyna. Towar znaleziono w magazynach na Mazowszu.
2: Na wartość niezapłaconego podatku akcyzowego to ponad 900 tysięcy złotych.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Jedna osoba usłyszała zarzuty, sprawa jest rozwojowa. Co dziesiąty badany ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy negatywnie. Wynika z wrześniowych danych z Centrum Badania Opinii Społecznej. Pozytywne nastroje na rynku pracy wyraża natomiast 58% badanych.

0: Ira i Wiara. Tak też można krzyczeć, jak się smoka zobaczy. Wawel zostanie prześwietlony, czytamy. Zamontowano w nim podobny do tego w piramidzie Cheopsa detektor, a dokładnie detektor w smoczej jamie zamontowano. I ma znaleźć ukryte korytarze, może skarby? Jak znajdzie jajo smoka, pozostanie pytanie na miękko czy po królewsku. SK2. Królewskie dania znajdziecie też na sk2.pl. Najlepszy polski obiad, kochani, to nowy konkurs na SK2. Do zgarnięcia 500 zł, nocleg w hotelu i królewska impreza na Stadionie Narodowym ze SK2. Skakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.

0: Za chwilę też wracam do siebie, a tutaj jak bumerang wraca do studia Eski 2 Łukasz Zduńczyk. Dzisiaj nie sam, bo z gorącą polską dwudziestką. Po godzinie 18, czyli za godzinkę, najświeższe notowanie. A o 17, czyli za chwilę, zobaczymy, co tam Jakub Konieczkowicz ważnego zanotował i chcę wam powiedzieć w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt, blisko, po prostu.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji.

0: na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Pustoszeją powoli opolskie ulice, ale cierpliwość jeszcze momentami potrzebna. Mamy Sułużyckiej w rejonie Placu Kopernika na wiadukcie na Rejmonta remont. On się szybko nie skończy. Pogoda za to sprzyja, 22 stopnie w Opolu. W nocy znów zrobi się zimno, by jutro zrobiło się bardzo ciepło i słonecznie. Niedziela też zachwyci i wygląda na to, że to ostatni taki weekend w tym roku. Kolejny z maksymalnie 16 stopniami się zapowiada.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
5: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
4: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi L 26 przestępstw. Dodajmy, w sprawie wyroku słyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona najpewniej w listopadzie. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
6: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
4: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz po porażce ze Szwecją, a komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
7: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
4: Mecz Polska-Rumunia już o 20:45 na PGE Narodowym.
1: SK2 News Opole.
3: Dorota Sań, prokurator z Opola, przyznał się do jazdy po alkoholu, usłyszał już zarzut, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator krajowy odwołał Henryka W. z funkcji zastępcy prokuratora okręgowego. Ulica Dobisa w opolskich Grudzicach gotowa, jest nowa droga z kostki brukowej i chodnik, jest kanalizacja deszczowa i wyniesione skrzyżowanie. To była kompleksowa przebudowa. Ksiądz z parafii na Półwsi zaprosił na niedzielną mszę zwierzęta domowe, a także psy z opolskiego schroniska. Okazją będzie wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt.
8: Ja jeszcze wrócę na chwilę do newsów Radia SK2. Dodatkowym atutem jest to, że gramy u siebie. Ja bym chciał, żeby to tak u polskich piłkarzy wyglądało, pod warunkiem, że wezwiemy na ten mecz Tomka Fornala i jego ekipę, to może wtedy wygramy. Ja mam nadzieję, że wy już za chwilę będziecie u siebie i zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
8: I proszę bardzo, od razu muzyczny lek na uspokojenie po całym tygodniu. Za chwilę tutaj się pojawi taki głos, który powoduje ciarki. Emo w Radiu SK2.

0: Paweł Kukiz i piersi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasz wielki mistrz olimpijski, legendarny polski skoczek narciarski Kamil Stoch oficjalnie wraca z emerytury. Przypominam, on w ostatnią zimę zakończył karierę skoczka narciarskiego, ale teraz jednak do pracy wraca. To już oficjalna informacja. Od przyszłego roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Czyli słuchajcie, jednak fajnie jest w domu posiedzieć, fajnie jest mieć dużo wolnego czasu, ale jednak żona okazała się zbyt wymagająca.
1: SK2.

0: Można być razem z nimi. Phil w Radio SK2, a teraz wsiadamy do naszego wehikułu i cofamy się do roku 88.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W Radio SK2 odświeżamy kultowe polskie hity i w roku 88 ten numer rozbił bank, wygrał nagrodę na festiwalu w Opolu. To jest kultowa polska piosenka, znana do dzisiaj i naprawdę tworzy piękne wspomnienia. Papa Dance i nasz Disneyland. Niektórzy twierdzili, słuchajcie, tacy poważni ludzie w garniturach, że to wstyd słuchać tego kawałka, że to jest zbyt, wiecie, imprezowe, zbyt dyskotekowe, ale jednak wielu osobom się podobało i nie wyobrażały sobie imprezy bez tego numeru. Trochę jak z Disco Polo, nie? Że niektórzy się nie przyznają, ale jednak lubią się bawić przy Disco Polo. I tak było właśnie z tym numerem. Ten hit królował na dyskotekach w latach 90. No to posłuchajmy. Papa Dance i nasz Disneyland w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ja się wam przyznam, że to nie są moje czasy, ale coś czuję, że moi rodzice w latach 90. To pewnie wywijali przy tym numerze na dyskotekach. Możecie przypomnieć sobie te czasy. Nasz Disneyland. Gramy już teraz.

0: Marisa w Radiu SK2 to jest niesamowicie utalentowana dziewczyna, bo nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty dla innych artystów. Na pewno kojarzycie ten numer.
1: Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać.
0: To singiel, od którego zaczęła się wielka kariera Oskara Cymsa. I słuchajcie, Marisa jest współautorką tekstu do właśnie tego numeru, także ona, jakby nie patrzeć, pomogła rozkręcić się Oskarowi Cymsowi. A teraz Marisa śpiewa pod swoim pseudonimem i dla siebie. I z tym numerem, który przed chwilą usłyszeliście, będzie pięknie, jest aktualnie na miejscu 7 gorącej polskiej 20. A czy będzie wyżej, to wszystko od was zależy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie o godzinie 18. Dzisiaj, czyli za 23 minuty, odpalamy nowe notowanie waszej listy hitów.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
6: I to mi się podoba w Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Łopatka wieprzowa bez kości 10,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: I love you, T-Love w Radiu SK2. My kochamy polską muzykę, dlatego gramy 100% polskich hitów jako jedyna w Polsce stacja radiowa. A za chwilę naszą antenę opanują najlepsze nowości ostatniego tygodnia. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To tuż po newsach o godzinie 18.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na Krajowej 90, dwójce na Mazowszu. Między Sochaczewem a Łowiczem osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Dwie osoby są ranne, w tym 11-letnie dziecko. Śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a korek w tym miejscu ma już około 4 km. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Od soboty za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a 7,88 za litr diesla. Kierowcy nie ukrywają, że obniżka na stacjach to spora ulga.
1: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
2: Poczeka pan
3: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
0: W ramach pakietu CPN minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, co najmniej do końca grudnia. Wygranej potrzebują jak tlenu. O 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego może wrócić Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski.
4: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
5: I to jest najlepszy skład na początek weekendu. Najlepsza playlista na powrót do domu. Zaczynamy podsumowanie tego tygodnia. Gram 20 najlepszych polskich hitów tego tygodnia i dokładam najgorętsze nowości, których przegapić nie możecie. No bo jak Dawid Kwiatkowski wydaje nową płytę, no to coś trzeba z tej płyty wyciągnąć. No i mamy ten numer. Za kilka minut nowy kawałek Dawida Kwiatkowskiego już usłyszycie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
4: Gorąca polska dwudziestka radia.
5: A na 20 numer, który brzmi jak piątek, to męskie granie.

0: przyjemnie.
1: Sarsa to miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. No i słuchajcie, w końcu wydarzył się ten moment, na który czekały dziesiątki, może nawet i setki tysięcy fanów. Dawid Kwiatkowski w końcu po 2 latach pracy wydał nową płytę Południe. Już ta płyta się ukazała, dzisiaj świętował premierę ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i tam były naprawdę wielkie tłumy. Możecie to zobaczyć na Instagramie Radia SK2. A w rozmowie z Antoniną van Dessel Dawid Kwiatkowski przyznał, że z tego całego napięcia przedpremierowego dzisiaj w nocy nie mógł spać.
2: Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: A to jest płyta z wielkimi hitami. Na tym krążku jest na przykład Proszę tańcz z Kają, później ci opowiem z Margaret i jest pewna perełka. Numer, który gram wam już teraz premierowo na antenie Radia SK2, Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał, właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy.

wspomnienie lata w gorącej polskiej 20 Radio SK2. To miejsce 17, Gibbs i Ego. Numer, który pasuje do pogody, którą mamy ostatnio. A teraz uwaga, zapowiedź lata 2027. Dawid Podsiadło ma dla nas plany. Wiadomo, że w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza i zagra w największych miastach: Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Katowice. I będzie tam specjalny projekt z Soblem. A już teraz na błysk, na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: To miejsce 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To Wiktor Waligura, który dzisiaj świętuje premierę nowej płyty i rusza w trasę koncertową. Dzisiaj o godzinie 19 zagra w Warszawie w Terminalu Kultury Gocław. Jutro przenosi się do Poznania. A ja mam dla was kolejną nowość. To Jeremi Sikorski, który ma poradnik dla facetów.
1: Panowie, mam do was taki apel z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę. A co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Czas pokaże, jak mawia klasyk.
2: Na pewno, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
0: Ale słuchajcie, bez żartów, u Jeremiego to się wszystko sprawdziło, bo mu się spodobała pewna dziewczyna z telewizji. Napisał do niej na Instagramie i proszę bardzo, ona jest teraz jego żoną, także Jeremi wie, o czym śpiewa. A jak? Już teraz gramy na antenie Radia SK2. Ten numer wlatuje do propozycji do waszej listy hitów.

0: Sanach w Radiu SK2, to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ona ma większą skuteczność na PG narodowym niż nasi piłkarze, bo w przeciwieństwie do nich każdy jej występ na narodowym daje radość. No ale dobra, już bez złośliwości. Tak serio mówiąc, Sanach czuje się na stadionie narodowym jak w domu. Grała już tam wielokrotnie, ostatnio na początku września z okazji finału stadionowej trasy koncertowej, a nasi piłkarze zagrają dzisiaj. O 20:45 przypomnę, gramy w Lidze Narodów z Rumunią i pewnie też piłkarze będą śpiewać polski hymn przed meczem. Pewnie teraz siedzą i się uczą tekstu.
1: Gorąca polska dwudziestka. Polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt, blisko, po prostu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
6: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
7: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
5: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: I po reklamie.

to piosenka z filmu Nasza Rewolucja, kinowa premiera 11 listopada. To Kaśka Sochacka i Cortez z nowością, która mocno wpadła wam w ucho, bo oni właśnie awansowali z propozycji aż na miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A my teraz właśnie zaglądamy do propozycji. Tam na wasze głosy czeka artystka i influencerka jednocześnie. To Nita, która ma, słuchajcie, prawie 500 000 obserwujących na Instagramie i tam wrzuca nieoczywiste przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy. I teraz napisała, jak sama mówi, jedną z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. No i z tekstu wynika, no, że chyba jakiś facet ją mocno wkurzył. Ale chyba wkurzył do tego stopnia, że aż piosenkę o tym zrobiła, więc widocznie mu się należało. Słuchajcie, lepiej z Nitą nie zadzierać. Nita i To Zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 już teraz.

0: Oczywiście.
1: Marisa w Radiu SK2 przed chwilą pochwaliła się na swoim Instagramie, że jej koleżanka słuchała SK2 i trafiła na jej numer. Jak graliśmy, właśnie ten hit będzie pięknie, także pozdrawiamy serdecznie. Marisa, słuchaj SK2, u nas często twoje numery lecą, bo my gramy 100% polskich hitów. To było miejsce 9 gorącej polskiej 20 i za chwilę jedziemy dalej. Przed nami najlepsza 8 tego tygodnia.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Przybyła. Trwa festiwal filmowy Polskie Lamy. Impreza potrwa do 10 października, a co dzień możecie zobaczyć po kilka tytułów. W sobotę w Meduzie konkurs filmów krótkometrażowych. Start o 16. O 17 w WBP przy Piastowskiej polski dokument pod tytułem Znaki Pana Śliwki. Na dworcu głównym o 18 człowiek

0: Nie, Dawid Kwiatkowski mówi, że inspirował się krajem i południe Europy i nic nie jest dane nam raz na zawsze, bo południe trwa tylko chwilę. Tak się filozoficznie zrobiło.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Ci się dobrze, nie?
1: To jest taka piosenka, która zagrzewa do walki naszych piłkarzy przed dzisiejszym meczem z Rumunią. Bo to jak ktoś ma do nas problem, to się źle skończy. BRO na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. On jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my gramy 100% polskich hitów i mamy też dla was najlepsze nowości. Teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Słuchajcie, o nim będzie jeszcze głośno, bo naprawdę ma chłopak talent. To Max Stachasiuk, który w tym roku, w lato, wystąpił na największych imprezach w naszym kraju. Na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na trasie męskiego grania i na letnich brzmieniach, a teraz wydał nowy numer. Jak sam mówi, słuchajcie, ten kawałek powstał w trudnym okresie w jego życiu, kiedy miał problem z pisaniem, kiedy nie potrafił znaleźć inspiracji. Słuchajcie, jeżeli ten numer brzmi jak problem z pisaniem, to ja nie wiem, czym jest problem tak naprawdę, bo brzmi to naprawdę świetnie. Max Stachasiuk i Ćma. Ta ćma właśnie teraz wleciała do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: tutaj, czyli w Radiu SK 2.
1: Wszystko, czego się.
0: No właśnie. Mamy 100% polskich hitów. Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko, czego chciałem. No właśnie, czy Mrozu już ma wszystko, czego chciał?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
0: Mrozu się rozkręca, ale on też się rozkręca i on by bardzo chciał wskoczyć do notowania gorącej polskiej dwudziestki. Teraz mówię o Jaśku Piwowarczyku, który wygrał ostatnią odsłonę The Voice of Poland. Gramy już teraz jego nowość, Obłoki, w Radiu SK2. SK

głowie ciągle mamy lato i letnie hity w Radiu SK2. Sylwia Grzeszczak na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki. A teraz z wakacji płynnie przechodzimy do grudnia, bo dokładnie 11 Margaret wyda nową płytę Tripolar i tego dnia zagra specjalny premierowy koncert w klubie Palladium w Warszawie. A już teraz gra na antenie Radia SK2. Jej prima balerina otwiera podium dzisiejszego dotowania. To miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. Margaret.

Margaret w Radiu SK2 to miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki, a teraz czas na artystkę, która, no myślę, że od mniej więcej 2 lat jest non-stop na szczycie. Co kawałek to hit. Nagrała hymn męskiego grania i teraz ma kolejny numer, który jest aktualnie jednym z największych hitów w naszym kraju. Co ciekawe, to druga najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy sprzedaży. I wy już doskonale wiecie, że chodzi o Zalię, romantyczne Tylko kochaj mnie. Na wspólny piątkowy wieczór we dwoje. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SC2.

0: No może nie na zawsze, ale coś czuję, że na bardzo długo zostanie w naszym notowaniu. Zalia na miejscu drugim gorącej polskiej 20 Radia SK2. A teraz czas na chłopaków, którzy też są teraz na topie. Przez wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, który podbił listy hitów w naszym kraju i zdobył też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. A teraz panowie mają dla nas propozycję na jesień. Zanim zagram wam ten numer, to panowie teraz podpowiedzą, co sobie wyobrażać, jak będziemy słuchać tego hitu, bo ten kawałek pachnie jak wrześniowy poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: Czujecie to? No to teraz jeszcze bardziej to poczujemy. Kuba i Kuba Chłopaki. To aktualnie wasz ulubiony polski hit na antenie Radia SK2. Numer 1.

0: I to jest numer o tym, że jak człowiek sobie popłacze, to mu się robi lżej na duszy. Chłopaki, to kawałek nie tylko dla chłopaków. Kuba i Kuba na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Czy za tydzień też będą płakać ze szczęścia po zwycięstwie? Wszystko zależy od was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Łopatka wieprzowa bez kości 10,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Masz ponad 50 lat. Ogromne doświadczenie. A na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: I po reklamie.

Męskie granie w Radiu SK2. No dzisiaj to będzie męskie granie o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Polscy piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. Także życzymy sobie i wam, żeby był święty spokój pod naszą bramką. Łzy już teraz w SK2. Może gdy...

0: słychać, że piątek wjechał. Oskar Cyms na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No to słuchajcie, tej serii nie przerywamy. Jeszcze tylko Jacka Stachurskiego do szczęścia nam brakuje. I ja go zagram. Iść w stronę słońca po godzinie 20 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Na opolskim rynku możecie przenieść się w czasie. Jest tam jarmark Świętego Michała. Na miejscu spotkacie rycerzy, zobaczycie efektowne pokazy ognia, a między straganami będzie można znaleźć regionalne smakołyki i ręcznie wykonane tradycyjne wyroby. Wszystko oczywiście w średniowiecznej oprawie. A jeśli zamiast rycerskich klimatów wolicie karpia, to w sobotę kierunek Niemodlin. Tam już po raz 14 odbędzie się wojewódzkie święto karpia opolskiego. Dziedziniec zamku zamieni się w wielką wioskę rybacką.
10: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
0: No i mamy to, punktualnie godzina 20 w piątek. Idziemy razem w kierunku weekendu z najlepszymi polskimi hitami. Niektórzy teraz idą w kierunku sklepu, żeby kupić chipsy na mecz. Niektórzy na wieczorny spacer z psem. Ja się przyznam, że też mam to właśnie w planach. A Stachurski idzie razem z nami w kierunku słońca. To jest SK2, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
0: No właśnie, to może dajcie znać, w którą stronę wy dzisiaj wieczorem idziecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jacek Stachurski już teraz.

to jest SK2 i 100% polskich hitów. Paweł Domagała za nami. Zapytałem was, w którą stronę jedziecie, idziecie. Tomek mówi, że teraz jedzie z kolegami na kebaba, a Basia z kolei właśnie zrobiła sobie kolację i idzie z kuchni w kierunku salonu i ma w planach oglądać swój ulubiony serial, czyli co? Prawdopodobnie u Basi w domu za chwilę będzie wojna o pilot przed telewizorem, bo przypominam, polska reprezentacja o 20:45 gra z Rumunią. O, słuchajcie, właśnie się skład pojawił polskiej reprezentacji na dzisiejszy mecz. Zaraz wam powiem, kto tam ciekawy się w składzie pojawił, ale najpierw sobie posłuchamy 100% polskich hitów, poparzeni kawą 3. Nakręcamy się na dobry piątkowy wieczór, to jest SK2.

0: sam.
1: Mam nadzieję, że nasi nas dzisiaj zaskoczą. Michał Szczygieł w Radiu SK 2, gramy 100% polskich hitów, a już za 20 minut polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym w Lidze Narodów z Rumunią i pojawił się skład polskiej reprezentacji na ten mecz. No i kapitan powraca, Robert Lewandowski, wiadomo, że zagra od pierwszej minuty na boisku i to będzie jego 170. występ w narodowych barwach w karierze. I będziemy grali z dwoma napastnikami, bo obok lewego zagra też Świderski, także miejmy nadzieję, że będzie tam festiwal bramek, że nasi coś tam strzelą, bo mówi się, że ten mecz to jest, słuchajcie, być albo nie być dla trenera Jana Urbana. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, jak to zawsze bywa w przypadku polskich piłkarzy, mecz o wszystko.
2: SK2.

to nowość na naszej playliście. Propozycja do gorącej polskiej dwudziestki. Motyle w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A jeśli nie musicie, to proszę nie tankujcie teraz samochodu. To się naprawdę, słuchajcie, nie opłaca. Wstrzymajmy się wszyscy co najmniej do północy, bo od jutra paliwa mają być o ponad złotówkę tańsze. Wraca program CPN. No i już znamy maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,73, a diesel 7,88. Także pracownicy stacji benzynowych mogą sobie teraz zrobić przerwę, bo raczej ruchu mieć nie będą. No chyba, że ktoś będzie chciał hot doga na kolację. Dawid Kwiatkowski za moment.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu królowych łez wśród nas nie będzie. Polscy piłkarze na PGE Narodowym w Warszawie grają teraz z Rumunią w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, a SK2 gra dalej. 100% polskich hitów na dobry piątkowy wieczór. Szczęśliwego Nowego Jorku. Tego za chwilę będzie nam życzył Artur Gadowski.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał przybyła i wreszcie długo wyczekiwany i upragniony przez wszystkich piątek. A jak piątek, to nowości w opolskich Heliosach. Przedpremierowo możecie zobaczyć tam filmy pod tytułem Digger. I jest to komedia akcji opowiadająca o człowieku, który uważa się za zbawcę ludzkości. Jest też lalka, w której zagrali m.in. Krystyna Janda, Agata Kulesza, Marek Kondrat czy Marcin Dorociński. Kolejną nowością jest Verity, coraz większy mrok.
6: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.

0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań, podwójne rondo w Czernowąsach będzie wreszcie normalne. Na dniach ruszy przebudowa. Drogowcy poszerzą jego pierścień i zlikwidują centralną wyspę i te dzielące jezdnie. I będzie można swobodnie jechać w kierunku Namysłowa. A do Głuchoła zwiedzie parowóz 10 października z okazji 150-lecia połączeń kolejowych z Ostrawą. Niestety czeski zabytkowy pociąg nie zabierze u nas pasażerów. Pora na nasz kącik ornitologiczny opolski i zaskakujący. Jest z nami Łukasz Bernik z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. I nie padnie pytanie, czy w Opolu są mewy, czy rybitwy. Nie czas na miejskie legendy. Czas teraz ptaków, które niestety znikają. W zastraszającym tempie maleje liczba wróbli, ale też gawronów. Przez wiele lat zamieszkiwały wyspę Bolko. Teraz trzeba mieć szczęście, żeby je spotkać.
2: No chcemy zobaczyć, jaka jest obecnie liczebność, choćby orientacyjna. No jeżeli chodzi o gawrona, no to jesteśmy w stanie dość dokładnie go policzyć. Myślę, że udało nam się znaleźć większość, jeżeli nie wszystkie gniazda tego gatunku. Większość znajduje się bodaj na terenie Śródmieścia i Starego Miasta. Są też na Nadodrzu, natomiast w wielu częściach Opola tego gatunku jako lęgowego raczej nie ma, bo zimą oczywiście gawronów jest więcej i przez to też niektórzy wysnuwają błędny wniosek, że jest to ptak u nas liczny. Owszem, on jest w miarę liczny jako ptak przelotny, zimujący, choć też tych zimujących jest mniej niż kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o populację lęgową, no to mamy do czynienia z bardzo dużym spadkiem. W 2020 roku gawron trafił na czerwoną listę ptaków Polski właśnie w związku z tym spadkiem, który w ciągu 15 lat przed 2020 rokiem wyniósł 57%. To jest naprawdę dużo. Mówimy, powtarzam, o ptakach lęgowych gniazdujących u nas. No i jest to dość niepokojące. No i warto liczebność gawrona monitorować. Jeżeli chodzi o dzierlatkę, to też jest ptak no, raczej zmniejszający liczebność, ginący na Śląsku. W Opolu wciąż jeszcze występujący. No i chcemy właśnie ustalić, gdzie on jeszcze występuje, ile mniej więcej mamy tych stanowisk. No natomiast no, jest to ptak dość rzadki i był też dosyć rzadki, kiedy zaczynają obserwować ptaki jakieś 15 lat temu, bo zdaje się, że wyraźny spadek nastąpił pod koniec ubiegłego wieku. Już tak mniej więcej w latach 80-tych, 90-tych, nawet wcześniej już było widać, że dzierlatki jest coraz mniej. No i no też warto co jakiś czas sprawdzać, ile jeszcze tych ptaków zostało. No nie wiem, czy możemy coś z tym zrobić, tym bardziej, że dzierlatka no, lubi takie siedliska, które niekoniecznie są bardzo bogate przyrodniczo i których niekoniecznie chciałbym widzieć dużo w Opolu. Natomiast jest to bardzo fajny ptaszek z długim czubkiem, którego bardzo przyjemnie się obserwuje, więc no, fajnie, że jeszcze występuje i nawet jeżeli w Opolu będzie choćby kilka par, no to jest to coś, z czego można się cieszyć.
3: To zanim przejdę do dzierlatki, to jeszcze bym na chwilę chciała wrócić do gawrona naszego. Wspomniałaś, że kilka stanowisk jego jest w Opolu. Ile mniej więcej?
2: Tak, mówiąc z pamięci, no to będzie chyba około 10 różnych stanowisk i tutaj trzeba podkreślić, że gawron gniazduje przede wszystkim kolonijnie. Rzadko można znaleźć pojedyncze gniazda i to też zazwyczaj są gniazda, które są w niedużej odległości od jakichś większych kolonii. No w Opolu te kolonie obecnie są małe. Jeszcze jakiś czas temu, no nie powiem dokładnie kiedy, ale myślę, że około 15-20 lat temu, zdaje się, że kolega Maciek Kowalski to mówił, że było w samym parku nadodrzańskim około 400 par, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no teraz tam są zaledwie 4 gniazda, a w całym Opolu to będzie poniżej 60 par, bo naliczyłem 62 gniazda, przy czym jedno jest zajęte przez uszatkę, jedno przez grzywacza, co najmniej jedno chyba jest porzucone. Znajduje się w kolonii, ale nie widziałem na nim ptaków, więc no od tej liczby gniazd jeszcze warto chyba odjąć kilka par, więc myślę, że możemy założyć, że bo większość gniazd oczywiście jest zajęta, ale możemy założyć, że to jest trochę poniżej 60 par. Lata temu, kiedy liczyłem w Opolu gawrony, no to wyszło mi około 130 par, czyli duża różnica. W 2015 roku no na terenie samej pasieki to było ponad 120 gniazd. Więc no, różnica jest duża, spadek jest zauważalny. W pewnym stopniu wiąże się to pewnie ze zmianami klimatycznymi. Wygląda na to, że gawron jest na nie dość wrażliwy. No i oczywiście są też inne czynniki. Przez lata na przykład niszczono gniazda gawrona. Pozwalało na to nasze prawo, znaczy wciąż pozwala, bo gawron jest objęty ochroną częściową, czyli ścisłą poza granicami miast, ale właśnie w granicach miast można uzyskiwać zezwolenie od regionalnych dyrekcji ochrony środowiska na niszczenie. No, wydawano też nawet zezwolenie na zabijanie ptaków, no bo gawrony były i przez wielu pewnie wciąż są postrzegane jako dość uciążliwe sąsiedztwo. Przez to, że kraczą, że wiadomo, no, zdarza się im zabrudzać ławki, czy czasami nawet pożyczyć odzież. Natomiast myślę, że to jest kwestia podejścia, bo gdybyśmy na gawrony spojrzeli inaczej, dostrzegli też ich interesujące, inteligentne ptaki, których jest coraz mniej, to raczej szukalibyśmy rozwiązań. Na przykład okresowo można by montować jakieś zadaszenia pod koloniami, tak żeby gawrony nie brudziły tego, co wolelibyśmy zachować w czystości. Więc no, kluczowa jest zmiana w mentalności. No, też obserwuję gawrony zimujące. Odczytałem sporo obrączek. Dużo tych obrączek było założonych w Czechach ptakom, które tam zimowały. Niekoniecznie stamtąd pochodzącym, raczej pochodzącym na przykład z Polski, czy ze wschodu, między innymi z Rosji. No i koresponduje też z czeską centralą, stacją obrączkarską. No i od jej kierownika wiem też, że jest również słabo z ptakami zimującymi, że też obserwują ich coraz mniej, między innymi w związku z łagodnymi zimami. Gawrony pewnie nie mają też motywacji, żeby lecieć tak daleko.
3: Czyli gawron bardziej lubi zimę, a w Opolu zima wiemy jaka jest, że często jednak tego śniegu nie ma i nie ma, czyli tych warunków dla nich dobrych, atmosferycznych.
2: To znaczy on oczywiście nie będzie gniazdował zimą, natomiast zimą widujemy ich więcej, dlatego że przylatują na nas ptaki z północnego wschodu, właśnie między innymi z Rosji. Raz nawet udało mi się wypatrzyć gawrona z rosyjską obrączką, ale niestety nie odczytałem całego numeru. Szkoda, ciekawe skąd dokładnie był, bo Rosja to jest duże terytorium przecież. Natomiast potem duża część tych ptaków wraca jednak na swoje lęgowiska na wschodzie. Część zostaje. Część to w ogóle są ptaki, które stąd pochodzą. Coraz więcej naszych gawronów zimuje, jeżeli nie w Opolu, to stosunkowo niedaleko.
3: Rozumiem, czyli gawron jakie warunki najbardziej lubi, któremu najbardziej sprzyjają, żeby gdzieś właśnie był?
2: No przede wszystkim gawrony występują raczej w miastach. Oczywiście są też kolonie właśnie w parkach wiejskich, parkach dworskich. Natomiast zdaje się, że przynajmniej w naszym regionie, w naszym województwie raczej są to ptaki, które gnieżdżą się blisko człowieka.
3: A czym właśnie wyróżnia się takie gniazdo gawrona? Jakby ktoś teraz wyszedł i stwierdził, że chyba wydaje mu się, że to jest to gniazdo i chciałby je do Państwa przesłać, abyście potwierdzili lub sprawdzili, czy faktycznie tych gawronów jest więcej czy mniej?
2: Oczywiście można się z nami skonsultować i wysłać jakiekolwiek gniazdo, które może być gawrona w ocenie obserwatora. No, nie są to małe gniazda na ogół, choć też zauważyłem, że niektóre gawrony odwiedzają takie dosyć skromne gniazda w porównaniu choćby z sąsiadującymi. Natomiast na ogół są to stosunkowo duże gniazda, zbitki gałęzi, dosyć wysokie.
3: A czym się wyróżnia gawron właśnie? Bo w sumie nie ukrywam, że ja tych wszystkich ptaków tak dobrze zapewne jak ty nie rozpoznaje?
2: No, najłatwiej poznać jest dorosłe ptaki. Raczej wszystkie powinny mieć przynajmniej częściową łysinę u nasady dzioba. I to jest cecha charakterystyczna, czyli całkowicie czarny ptak. Wiadomo, w słońcu oczywiście może się mienić, opalizować. Natomiast bardzo charakterystyczną cechą jest łysina, nieopierzona nasada dzioba. Takie wyraźne z daleka rozjaśnienie.
3: Ale tutaj też właśnie mówiliśmy, że poszukujecie też dzierlatki i że no jej populacja też spada w Opolu. Czy już wiadomo właśnie, jak bardzo spadła ta populacja?
2: No przyznam, że nie odświeżyłem sobie liczebności. Jakiś czas temu, no dobrych, chyba już ponad 10 lat temu inwentaryzowała dzierlatkę, jeżeli dobrze pamiętam. I ona na pewno była wtedy trochę bardziej rozpowszechniona. Występowała w miejscach, w których obecnie jej raczej nie ma. Natomiast no wciąż jest w co najmniej dwóch częściach Opola, no i chcemy się przekonać, czy są jeszcze inne stanowiska. To w rejonie Gosławic, Czarnowąsach, czy może już Brzeziu, w tamtej okolicy. No i może być też w Półwsi. No zobaczymy, czy występuje jeszcze w kolonii gosławickiej. Kiedyś była nawet dosyć liczna, ale to lata temu, na osiedlu Armii Krajowej. No obecnie nie jest tam widywana. No, są też miejsca, które za bardzo się nie zmieniły, ale dzierlatka jednak się wycofała i czynniki też mogą być różne. To może być zbyt częste koszenie, bo dzierlatka jest ptakiem gniazdującym na ziemi. To jest też presja drapieżników, między innymi kota domowego.
3: No i właśnie tutaj zapobiegamy wyginięciu dzierlatki w Opolu. Z tego, co już wiemy, czyli szukamy gawrona na górze, a dzierlatki, czyli trzeba szukać pomiędzy swoimi nogami, tak? Podczas spacerów?
2: Tak, no dzierlatka nie jest bardzo płochliwym ptakiem, więc może nam nawet czasami wyskoczyć spod nóg. Oczywiście na odpowiednim terenie, na przykład na trawniku, czy na jakimś placu budowy, w miejscu, gdzie ma powstać wkrótce nowe osiedle. No i warto dodać, że właśnie dzierlatki lubią takie niekoniecznie atrakcyjne dla nas miejsca, niekoniecznie takie, w których widzimy ostoje przyrody, bo dzielatka jest gatunkiem stepów półpustyń, który jakiś czas temu poszerzył zasięg. No i pojawił się u nas w siedliskach, które trochę te pierwotne siedliska przypominały, czyli odpowiednie uprawy, intensywnie użytkowane pola, dlatego też nie ma za bardzo dzierlatki na wschodzie Polski, z tego co wiem, bo tam raczej dominują uprawy ekstensywne, no lepsze dla przyrody, ale no, akurat dla dzierlatki niezbyt korzystne. No i zdaje się, że dzierlatka też zwiększyła liczebność w XIX wieku w związku z boomem przemysłowym. Pojawiło się dużo zakładów, rozległych placów, no i tam też dzierlatka się odnajdowała.
3: A czym się właśnie wyróżnia dzierlatka? Bo może kiedyś skakała lub przelatywała koło mnie, a ja nigdy na nią nie zwróciłam uwagi.
2: No, dla laika to może być po prostu wróbel. No, zazwyczaj nieduże ptaki, zwłaszcza małobarwne, czyli szarawe, brązowawe, są wróblami. Natomiast dzielatka no, jednak wygląda inaczej. Przede wszystkim zupełnie inaczej się porusza. Wróble raczej podskakuje, a dzielatka przebiera nóżkami. Zazwyczaj szybciutko przebiega. No i ma przede wszystkim bardzo charakterystyczny czubek. Bardzo długi, dłuższy niż skowronek. No i ma zupełnie inny dziób niż wróbel. Wróbel ma raczej krótki dziób, bardziej typowy dla ziarnojadów. Oczywiście może też polować na owady. Natomiast to jest właśnie ten dziób, który kojarzymy z ziarnojadami. No, dzielatka też oczywiście lubi ziarna, ale ten dziubek ma już wyraźnie dłuższy. Aha, i co jeszcze warto dodać? No też to zmniejszenie liczby, zmniejszenie populacji dzielatki może wiązać się z tym, że no troszkę zmieniliśmy tryb życia, nie ma już powozów konnych. No i to też jest jeden z czynników, które wpłynęły na zmniejszenie populacji zarówno dzierlatki, jak i wróbla, czyli mniejsza dostępność końskich odchodów z ziarnami, ale też różnych odpadów, które teraz no, raczej pakujemy.
1: Naszym i waszym gościem był Łukasz Berlik z Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Ornitolodzy od lat też alarmują, że coraz mniej u nas wróbli. W całym kraju w ciągu 10 lat było ponad 1,5 miliona par lęgowych. W Opolu jeszcze ich sporo na Habrach czy Malince, gdzie urzędują w krzakach. A jeśli wybieracie się na spacer, to patrzcie też pod nogi, może spotkacie dzierlatkę. Prześlijcie przyrodnikom fotkę, gawrona też, i pomóżcie im namierzyć tych skrzydlatych sąsiadów. A skoro o sąsiadach mowa, towarzystwo regularnie organizuje spacery ornitologiczne, które cieszą się bardzo dużą popularnością i bywa, że trzeba na szybko organizować drugiego przewodnika i rozdzielić towarzystwo na dwie grupy. Takie spacery odbywają się nie tylko w Opolu, oni jeżdżą po całym województwie i zabierają kolejnych podglądaczy.
0: Magazyn lokalny.
1: Dzielnicowa świetlica na Metelchemie prawie gotowa. Wkrótce na Złotą przeniesie się biblioteka, parasol Fundacji Bądź Dobroczyńcą czy klub osiedlowy. Duża sala z kuchnią też będzie. Drogowcy przebudują ważne skrzyżowanie w Paczkowie. Ulicy Sienkiewicza z Krajową 46 wybudują dodatkowe pasy ruchu i chodniki oraz doświetlą przejścia. Będą też utrudnienia, ale w przyszłym roku. A na Opolskiej A4 zlikwidują niedziałające od 3 lat bramki do poboru opłat. Poprawią też jezdnie w tych miejscach. Dali sobie na to rok. Średniowiecze to zupełnie inny świat, mówią historycy zajmujący się grobem dwóch przytulanych kobiet odkrytym przy Opolskiej Katedrze. Przypomnijmy, że gdy archeolodzy odkryli grób, przypuszczali, że złożono w nim kobietę i mężczyznę, więc mówiono o nich Romeo i Julia z Opola. Teraz jest już pewne, że to dwie Julie, ale raczej bez podtekstów, bo choć ich taneczna poza nie jest przypadkowa, a kobiety nie były ze sobą spokrewnione, nie oznacza to jeszcze, że łączyło je coś więcej. Mogły po prostu umrzeć w tym samym czasie. Jak podkreśla Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, nasi średniowieczni przodkowie byli znacznie bardziej różnorodni i przywiązani do wartości niż często sobie wyobrażamy. A co przed wieki skrywała przed nami posadzka katedry?
4: Jest takie odkrycie, które mogłoby może w jakiś sposób zmienić tę podręcznikową, w cudzysłowie, historię Opola, którą znamy?
5: Oczywiście, że tak, ponieważ my cały czas dokładamy do tej historii. Bazujemy obecnie na samej historii, tak? Więc badania archeologiczne, które są prowadzone na terenie miasta, dodają do tej historii swoje 5 groszy i wzbogacają ją. No nie ma takiej możliwości, żeby wykorzystywać tylko źródła pisane, z tego względu, że te źródła pisane i tak są ograniczone. Natomiast jeżeli nie będziemy prowadzić badań archeologicznych, nie będziemy odkrywać nowych rzeczy, to nie będziemy mieć potwierdzenia. Bo źródła pisane zgodnie z zasadą archeologiczną muszą być potwierdzane przez badania archeologiczne. Badania w katedrze bardzo mocno, wydaje mi się, rozbudowały tą przestrzeń, ponieważ oprócz tego, że mamy cmentarzysko, oczywiście nie przebadane do końca, bo cóż to my mamy, 37 pochówków samego, tylko z jednej części, z tego cmentarza przykościelnego, a tam powinno być ponad 2000, jak nie więcej, osób pochowanych. No tak szacunkowo po prostu wynika z liczby ludności. Dwa, mamy kościół, który widniał tylko i wyłącznie we wzmiankach źródłowych, czyli tą kolegiatę. Mamy jej przebudowy. Mamy też tych ludzi, którzy byli pochowani wewnątrz, czyli tych najznamienitszych. Mamy badania krypt, które pokazały nam, jak różnorodna była to społeczność, bo w kryptach powinni być pochowani wszyscy ci najznamienici, tak? Czyli ci, którzy odgrywali jakąś rolę ważną dla samego miasta Opola, ponieważ katedra i kościół w Opolu, kolegiata była tym najważniejszym obiektem sakralnym i tam wszyscy chcieli się chować ze względu na tą rangę właśnie społeczną, na podniesienie swojego prestiżu. Więc my obecnie badamy to, co jest w tych kryptach. Te badania są żmudne, bo może Państwu się wydaje, ale że to długo trwa, ale zaangażowanych w same badania jest bardzo wielu specjalistów. To są specjaliści z ponad 10 różnych ośrodków w kraju i za granicą. Dla nich ten materiał wydaje się absolutnie atrakcyjny, ponieważ zastosowana metodyka badań, która była w katedrze, dała bardzo dużo materiału archeologicznego, który jest obecnie weryfikowany i będzie weryfikowany przez tych specjalistów. I cieszymy się z tego, tak? Bo to są oczywiście informacje dotyczące budowy ciała tych ludzi, diety, pochodzenia, bo izotopy stamtąd, czyli będziemy wiedzieć, skąd oni pochodzili tak naprawdę. Dwa, jakie nosili stroje, jakie były ozdoby wtedy modne, jak kształtowała się ta kultura materialna Opola poprzez pryzmat właśnie tych przedmiotów znalezionych w samej katedrze opolskiej. Tu jest ogromne pole do popisu dla tych badaczy. Mamy 549 monet, mamy ponad 1200 szpilek. Prowadzimy obecnie badania nad typologią tych szpilek, bo jesteśmy jedynym chyba ośrodkiem w Polsce, jak nie w Europie, który tyle tego materiału pozyskał. I ktoś też mógłby powiedzieć, o Boże, a po co wam aż tyle, nie? No, przesiewanie materiału ma sens wtedy, kiedy oczekuje się coś od tego miejsca, które się bada. Jeżeli założy się, że to miejsce jest specjalne, katedra taka jest, no to z czystą świadomością można pomyśleć, kurczę, no to na pewno będą tam wyjątkowe rzeczy. I te wyjątkowe rzeczy są. Wielu badaczy z terenu Europy, no w Boże, myszy trafiły do Yorku, ponieważ dla nich to było tak atrakcyjne, bo ich było bardzo dużo, taka różnorodność gatunkowa, wielkościowa i w ogóle, jeśli chodzi o stan zachowania. I ktoś by też mógł pomyśleć, o Boże, no wy się rozkliwiacie tutaj nad myszami, ale to wszystko jest środowisko, od przyrodniczego przez to społeczne, różne uwarunkowania. Jeden z profesorów zachwycał się obecnością śledzia w ogóle w materiale. My zachwycamy się zabytkami, czy pochówkami, budową ciała, zmianami patologicznymi. To daje nam ogromną wiedzę na temat tej społeczności, która żyła w dawnych wiekach, od tego XIII wieku, tak? Badamy teraz, inny zespołów bada cechy rzemieślnicze. Po co? Właśnie po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te przedmioty były wykonywane, czy one były rodzime, czyli stąd z Opola, czy też nie. Dlaczego na przykład pojawiają się roślinki w kryptach? Występują pyłki, których w kryptach nie powinno być, a występują, tak? I palinologia, paleobotanika też się zastanawiają, dlaczego tak akurat się wydarzyło, bo wcześniej w innych miejscach tego nie ma. Katedra jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa pod wieloma względami, architekturą i życiem społecznym, i zabytkami, i tym środowiskiem przyrodniczym, które kształtowało to miejsce w XIII wieku. A my od XIII wieku zaczynamy, a idziemy sobie też dalej, bo i skarb znaleziony w Opolu, w Talaru Ferdynanda II z 1321 roku, tutaj nad nim też się toczą badania, też się badacze zastanawiają, jak ten materiał, z którego był wykonywany, jak to przeanalizować, w mennicę zaangażować, w to, która z mennic pobierała i skąd surowiec, żeby wyprodukować takie monety, więc tutaj to powiem szczerze, że są ogromne nakłady pracy, czasu poświęconego przez badaczy, no i mam nadzieję, że tak jak wyniki badań jednego tylko pochówku z katedry wzbudzają takie emocje, to pozostałe również będą wzbudzać emocje. Będzie teraz wychodzić publikacja związana z monetami, potem oczywiście będziemy pisać jeszcze artykuły, publikować, bo myślę, że powinno się o tym mówić, że Opole to jest miejsce, gdzie naprawdę dużo rzeczy się działo i warto tą historię opowiadać.
4: A jest wśród tych odkryć takie, które pani uważa za najważniejsze, albo właśnie takie, które wzbudziło jakieś wyjątkowe emocje?
5: No na pewno jeden z pochówków, który znajdował się w prezbiterium, pochówek mężczyzny, który miał zniekształconą kończynę dolną. No co do niego oczywiście tutaj jest dużo spekulacji i tak dalej. Materiał z tych pochówków został oddany do badań genetycznych. Zobaczymy, czy tamten gen tak zwany piastowski uda nam się wyłuskać, czy też nie. Bo to też nie jest taka prosta sprawa. sprawa. Wszystkim się wydaje, że teraz od co to za problem? Żeby sprawdzić ojcostwo, wystarczy zrobić wymaz i oddajemy do laboratorium, mija chwila i mamy wyniki. No w przypadku badań archeologicznych tak to się nie dzieje. musi ten materiał, który trafia do badań, musi być odpowiednio wyselekcjonowany, to po pierwsze. Po drugie, musi on być dobrze zachowany. Po trzecie, te geny muszą być dobrze umocowane w materiale kostnym, żeby dało radę je w ogóle przebadać. I to nie jedna próbka już została pobrana i wróciła i znowu pobierałyśmy, żeby ten materiał był wiarygodny. Na pewno w stosunku do niego będą jeszcze różnego rodzaju atrakcje i związane z informacjami, ponieważ on już jest zrekonstruowany. Teraz badany jest pod względem chorobowym, bo te zmiany związane z pewną deformacją kończyny dolnej, to były zmiany chorobowe, sprawdzają badacze z Poznania, z Zakładu Medycyny Sądowej, czy i kiedy i w którym momencie ta choroba mogła się pojawić, że doprowadziła do takich zmian. Bo to są poważne zmiany. To są też poważne zmiany, jeśli chodzi o część twarzy, której nie widać tak gołym okiem. Przy rekonstrukcji było zauważalne, że coś nie jest tak z jedną stroną. I to być może jest właśnie wynik, a pewnie na pewno jest wynik jednej z chorób, które w wieku młodzieńczym albo dziecięcym doprowadziły do tego, że człowiek już dorosły posiadał takie zmiany w organizmie. A musimy pamiętać, że to nie jest początek XIII wieku, to jest troszeczkę później. Tutaj oscylujemy między końcówką XV a XVI wiekiem.
4: Czyli są takie tajemnice katedry, które jeszcze nie zostały wyjaśnione?
5: Ależ absolutnie, ich będzie bardzo dużo. No, w momencie, kiedy rozpoczynamy badania, no to te pytania, które stawiamy, one potem są rozbudowywane jeszcze bardziej, bo wyniki w badań prowokują następne pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, a skąd to się wzięło, a skąd na przykład pyłki czy w nasionka roślin, które w naczyniach, których też nie powinno być w kryptach, w ogóle nie powinny się pojawić naczynia przy trumnach, a są. Także to nie jest część wyposażenia takiego standardowego, a wewnątrz są nasionka. Te nasionka już wiemy, jakich są roślinek, ale pan pozwoli, że nie będę na razie zdradzać, poczekam na resztę opinii badaczy i zespół wtedy opowiemy tą historię. I tu też dociekamy prawdy i to nie bazujemy na jednej nauce, bo archeologia to jest taka dziedzina, która jest multidyscyplinarna. Ona zaprasza do współpracy wiele innych nauk i to jest właśnie fantastyczne, że my na jednym poziomie, tak, tych materiałów, które wyciąga archeologia z ziemi, jesteśmy w stanie prowadzić debaty, konferencje i pokazywać, że te społeczności, które żyły przed nami, były ogromnie ciekawe. I nie były nudne, nie były ciemne to wieki, absolutnie. To byli ludzie pełni kolorów, wartości. No i dzięki nim my jesteśmy tacy właśnie. Bo gdyby oni byli tacy, jakbyśmy chcieli, czyli tacy troszeczkę bezbarwni, no to nasze życie też nie byłoby kolorowe. A jest. I badania archeologiczne właśnie to pokazują, że halo, tutaj mamy do czynienia z tak fantastyczną społecznością, która zamieszkiwała pole i teraz jak sprawdzimy jeszcze badania izotopowe, czyli skąd te osoby pochodziły, to w ogóle będzie majstersztyk. Myślę, że to nas też zaskoczy.
4: To jeszcze na koniec zapytam, czy wiadomo coś o tym pierwotnym kościele, o tej kolegiacie, która stała w miejscu katedry? Tutaj coś więcej na ten temat mogłaby pani powiedzieć?
5: Ja myślę, że już tutaj wszystko zostało powiedziane, bo wystarczy cofnąć się troszeczkę i o tej kolegiacie to mówiliśmy już niejedno, tak? Ona jest wyjątkowa pod względem samej budowy, przebudów. To, że były sygnały wcześniej, że ona się tam znajduje, więc my też nie byliśmy jakoś śmiertelnie zaskoczeni tym, że ona się tam pojawiła. Natomiast na pewno zaskoczył nas stan zachowania reliktów. To też jest spowodowane tym, że nie było wcześniej żadnych ingerencji w tą posadzkę i ta materia fundamentowa zachowała się po prostu idealnie. Natomiast w tej przestrzeni pomiędzy murami zostały znalezione materiały, które pochodzą z różnych okresów, z różnych epok. Pochodzą też z części zewnętrznej, ponieważ wypełniano przestrzenie pomiędzy starą kolegiatą a budowaną nową katedrą z XV wieku. No to była przestrzeń uzupełniona różnymi materiałami, ale z pobliskiego otoczenia nie wożono gdzieś tam skądś z brzegu na przykład tutaj, żeby to uzupełnić, tylko to jest przestrzeń lokalna i w tej przestrzeni też zostało znalezionych bardzo dużo rzeczy, które nam powoli, drobnymi kroczkami uzupełniają tą wiedzę. No ona jest wyjątkowa i tutaj nie ma o czym mówić, a jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć tej wyjątkowości, no to ja już proszę wybaczyć, ale to nic nie jestem w stanie na to poradzić, tak? Sam fakt jej obecności, stanu zachowania w miejsc, które nie posiadały żadnej ingerencji, posadzek, ołtarzy, schodów drewnianych, pochówków wewnątrz, arkady tęczowej, wejścia i wyjścia, z miejsc, gdzie były ołtarze. Mamy ponad 16, pewnie więcej, ołtarzy bocznych, które były zlokalizowane na przestrzeni czasu. Obok nich leżą fundatorzy, tak przynajmniej podejrzewamy. Bardzo dużo przedmiotów przy tym. No to jest ten fenomen i myślę, że warto to docenić, bo takiego drugiego miejsca nie ma.
1: O odkryciach w opolskiej katedrze opowiadała Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jak sami słyszeliście, to miejsce wciąż skrywa wiele tajemnic, a każde kolejne znalezisko może zmienić nasze spojrzenie na historię miasta. Do katedry ściąga znów sporo wycieczek. Jeśli nie widzieliście jeszcze na przykład tajemniczych schodków, to zaglądnijcie tam. Uzbrojeni w wiedzę już jesteście.
0: SK Opole News.
1: Dorota Sani, kolejna powtórka z historii. I cofniemy się w czasie do Opola po 1945 roku i do spotkania trzech, a nawet czterech kultur autochtonów, krasowiaków i przyjezdnych z centralnej Polski, ale i okolic Żywca. W naszym studiu jest Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego. Jak wyglądało Opole po 1945 roku?
0: SK Opole.
6: Przede wszystkim ten okres powojenny to jest okres, który w zasadzie bardzo celnie opisał Marcin Zaręba w swojej książce Wielka Trwoga. To jest czas strachu, czas niepokoju, czas takich zbiorowych, społecznych lęków. I o ile Zaręba oczywiście opisuje tę sytuację, czy odnosi się do sytuacji na terenie całego kraju, o tyle szereg jego ustaleń możemy tutaj przełożyć w zasadzie zupełnie do tej sytuacji w Opolu, a nawet ta sytuacja, która miała miejsce na tak zwanych ziemiach odzyskanych, jak ówczesna propaganda nazywała te tereny, które po wojnie zostały włączone do państwa polskiego, a przed wojną funkcjonowały w państwie niemieckim, na tych terenach mamy do czynienia z jeszcze jakby głębszymi problemami, które tutaj miały miejsce. Przede wszystkim to przesunięcie granic spowodowało znaczne przetasowania, jeśli chodzi o to wysiedlanie ludności. I to jest rzeczywiście, to dotyczy naszego terenu, naszego miasta również. To tereny, które są dotknięte właśnie tymi ogromnymi migracjami. Administracja polska, która wchodzi tutaj na te tereny, oczywiście najpierw poprzedza to marsz armii radzieckiej, która w styczniu toczy wojny o pole, zajmuje prawobrzeżną część miasta, potem ofensywa zostaje wstrzymana, w marcu zdobywa lewobrzeżną część miasta i już wiosną 1945 roku wkracza na te tereny administracja polska. I administracja polska będzie miała za zadanie przede wszystkim właśnie uporządkować te kwestie związane z ludnością, czyli wysiedlić ludność niemiecką, osiedlić ludność polską, rozpocząć, powiedzmy, normalne prace administracyjne, uruchomić zakłady, uruchomić wszystkie te elementy, które na to życie codzienne się składają. I to nasze miasto wyludnione w 1945. Te pierwsze raporty sytuacyjne opisują, że w Opolu wiosną właśnie 1945 roku, gdy wchodzi tu administracja polska, jest zamieszkiwane przez około 300 osób z ponad 50-tysięcznej populacji przed wybuchem wojny. A zatem miasto jest puste, miasto jest zniszczone. Szacuje się to również te szacunki, które w tych pierwszych sprawozdaniach się pojawiają, że w około 60% miasto jest zniszczone, a oprócz tego wiele budynków wymaga natychmiastowych remontów, natychmiastowych ingerencji budowlańców, w te struktury, które są po prostu zniszczone.
3: No właśnie, budynki były zniszczone, miasto w 60% było zniszczone. To jak to wyglądało chociażby z większymi przedsiębiorstwami? Jakie firmy przestały działać?
6: W Opolu nie działa elektrownia, nie działają wodociągi, nie działają kanalizacje. Po wiosną jakby powolutku zaczyna wracać ludność niemiecka, ale jednocześnie również już pojawiają się pierwsi osadnicy na tych terenach. Osadnicy będą przybywać zarówno z tak zwanych kresów wschodnich, czyli z tych terenów, które znalazły się po wojnie w granicach Związku Radzieckiego, ale bardzo liczne będą tu przykłady tej ludności, która przybywa tutaj z centralnej Polski i na tych terenach, no i w Opolu oczywiście nas to dotyka również, ale przede wszystkim też obejmować to będzie cały pas tych tak zwanych ziem odzyskanych. Tutaj będzie się odbywał w tym czasie też taki regularny szaber, prawda? Oczywiście o tym się mówi i tutaj te osoby, które przyjeżdżały na to szabrowanie na ziemię odzyskane, to są osoby głównie właśnie z terenów centralnej Polski. Kolejnym z problemów, z którymi będą musieli mierzyć się tu ludzie, którzy przyjadą do Opola, to kwestia tej działalności Armii Czerwonej. Wojsko zostaje, wojsko w zasadzie traktuje te tereny jako ziemie podbite i Armia Czerwona nie rozróżnia, czy są to mieszkańcy, czy są to Niemcy, czy są to polscy osadnicy i te represje, które spotykają tutaj ludność, będą odnosiły się właśnie zarówno w stosunku do ludności niemieckiej, jak również do osadników polskich. Armia Czerwona i te trofejne bataliony demontują zakłady, demontują, wywożą sprzęt specjalistyczny. Ta sytuacja tu jest bardzo trudna. Na przykład w taki właśnie sposób zdemontowano większość urządzeń w opolskich cementowniach, w browarze, w fabrykach, które funkcjonowały. Te niewielkie przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu, ale również tam stamtąd powywożono sprzęt. A zatem, no, żeby uruchomić fabryki, też wymaga to wielkiego wysiłku. Kolejny problem, który dotyka tutaj te tereny, to pożary. I w zasadzie o tej skali zniszczeń w Opolu mówi się, że znacznie zostały pogłębione już po wkroczeniu żołnierzy Armii Czerwonej. Oczywiście mówi się o celowych podpaleniach, właśnie mających na celu ukryć ten szaber, czy to właśnie penetrowanie tutaj tych opuszczonych budynków. A zatem ta sytuacja związana ze zniszczeniami w mieście, ona znacznie pogłębia się już po w, w, wyparciu tutaj wojsk niemieckich. Kolejny problem to aprowizacja, nie ma jedzenia, po prostu ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie dość, że tak jak w przypadku ludności z terenów tak zwanych Kresów Wschodnich, jest to ludność, która wiele tygodni spędziła w wagonach, w trudnych warunkach, mierzyła się z chorobami, przeszła przez punkty przeładunkowe i to też tak naprawdę koczowali tygodniami przy torach kolejowych. Są takie zdjęcia z tych podróży właśnie na tak zwany zachód tych osób i rzeczywiście ta ludność, która czasami z jedną krową albo z jedną kozą tu po prostu przyjeżdża, albo nawet pozbawiona tego, no, trafia w miejsca, w którym po prostu nie ma żywności, więc rzeczywiście też te problemy aprowizacyjne dotykają ludzi. Oprócz tego to życie codzienne będzie się koncentrowało na tym, by po pierwsze znaleźć sobie miejsce do mieszkania, po prostu jakiś lokal, a po drugie właśnie zapewnić jakieś no, pożywienie. Więc szczerze mówiąc, jeśli mamy na myśli tutaj te pierwsze lata po wojnie, no jest to taki czarny okres, rzeczywiście bardzo trudny, dodatkowo właśnie związany z tą przemocą, która ze strony choćby właśnie żołnierzy Armii Czerwonej, mówi się przecież też o tym problemie, ogromnym problemie gwałtów na kobietach i to nie tylko na Niemkach, bo oczywiście Niemki tutaj przeszły gehennę i takim przykładem już powiedzmy sztandarowym jest to, co stało się w Dębskiej Kuźni. Tam odnotowano po prostu cały szereg tej przemocy seksualnej wobec kobiet. Więc szczerze mówiąc, gdy tak sobie myślimy o tych pierwszych latach, no to bardzo trudno jest nam odnaleźć te pozytywne elementy. No właśnie z tego powodu, że po pierwsze zmuszono tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Po drugie przybywa tu ludność, która też w wyniku właśnie zmuszono ją do opuszczenia swoich domów i przybywa tutaj na te tereny. I to urządzanie sobie życia zupełnie na nowo i w warunkach nowej sytuacji politycznej, nowej sytuacji gospodarczej. Tutaj już komuniści też no, organizują, prawda, te struktury państwa w nowym systemie politycznym zupełnie. No rzeczywiście jest to bardzo taki trudny, ciężki okres.
3: A co się działo w 1950, czyli już 5 lat po tym, jak zakończyła się wojna?
6: W 1950 roku powstaje województwo opolskie i ten właśnie rok 50 można uznać, czy w zasadzie nawet wcześniej, bo około 48-49 roku, za już w jakimś stopniu uporządkowaną sytuację na tak zwanych terenach tych ziem zachodnich. To znaczy chodziło o to, że większość już ludności niemieckiej została wysiedlona. W znacznej mierze tu Polacy już się osiedlili. Państwo zaczyna no, funkcjonować, zaczynają być uruchamiane szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy, a zatem no, zaczyna to wszystko bardzo wolno i bardzo oczywiście stopniowo, ale funkcjonować. I o ile pierwsze kilka lat po wojnie, nawet w takim myśleniu polityków czy władz państwowych o tych terenach, było bardzo mocno zdominowane właśnie przez tą propagandę, czyli w zasadzie jednym z takich najważniejszych elementów do zrealizowania było właśnie uporządkowanie tych ziem zachodnich. Te ziemie, tak zwane ziemie odzyskane, służyły również, były takim bardzo mocnym narzędziem propagandowym ówczesnej władzy. To bardzo szeroko i w zasadzie w tej takiej narracji prowadzonej na terenie całego kraju mówiło się o tym, jak ważne jest to, jak ważne jest właśnie uporządkowanie tych kwestii. O tyle powiedzmy już około roku 50. władza zaczyna skupiać się na już tych kwestiach ogólnopaństwowych, na umacnianiu swojej pozycji, już swojej władzy, a te kwestie właśnie ziem, tak zwanych ziem odzyskanych, schodzą też wolno na jakiś tam jeden z kolejnych planów.
3: A jak starano się odbudować tożsamość polską po wojnie, chociażby jak to właśnie wyglądało na Opolszczyźnie?
6: No tak, to oczywiście przede wszystkim takim głównym motywem, do którego sięgano, to było to powrót do macierzy, powrót do na ziemię piastowskie i tak dalej, więc rzeczywiście takim głównym wytrychem propagandy było to historyczne usadowienie ziem i właśnie nieustanne podnoszenie, że to są ziemie polskie. Bardzo, bardzo dobrze widać to na przykład, jak w jaki sposób zwracano na to uwagę, czyli na przykład wszelkie fotografie, karty pocztowe, wydawnictwa, które powstawały, to oczywiście należało fotografować to, co można było jakby udowodnić, czy można było opisać jako piastowskie, czyli na przykład tutaj w kościele franciszkanów kaplica jest nieustannie, była fotografowana w te i we w te. I w zasadzie te elementy właśnie związane z tym sięganiem do korzeni, prawda? To oczywiście były zadania niezwykle karkołomne, bo to w kółko powtarzanie właśnie o tym, czy jakby sugerowanie, że te kilkaset lat historii Niemiec nie ma w zasadzie znaczenia, bo my tu wracamy na tę ziemię.
7: Naszym gościem była Bogna Szafrańska z Muzeum Śląska Opolskiego. A więcej o historii Opola możecie dowiedzieć się ze stałej wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego. Zobaczycie tam m.in. jak miasto powstawało w okresie wczesnego średniowiecza, jak powstał Gród na Ostrówku, ale jak wyglądała już powojenna odbudowa. Jak wyglądało życie na opolskiej przedwojennej, ale i powojennej wsi, to sprawdzicie w bierkowickim skansenie. Przeniesiecie się tam w czasie, a przy okazji zrobicie przepiękne zdjęcia. Zarezerwujcie sobie na ten spacer więcej czasu. Nie będziecie chcieli wrócić do rozpędzonego XXI wieku.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,